dojść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko ma.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko ma.

0: Po, hello, to my, RMF Max, tu Asia, tu Irek, robimy razem czwartek.
1: Dzień dobry, 11 czerwca w kalendarzu, dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dla świata, bo Polska może sobie na przykład jutro prawie Polaków, bo Czechów obejrzeć o 4 rano, jakby co.
1: Trzeba podziękować naszej kadrze, oni to zrobili specjalnie, nie awansowali, żebyśmy się mogli wyspać.
0: Dziękujemy.

0: Podoba wam się ta nowość, prawda? My też ją uwielbiamy, bo dzięki temu DJ-owi zwykły dzień dobry zamykamy na bonjour.
1: Florent Urzel.
0: Urzel wystąpił przed wami. Orzesz! Tak nam się podoba. W krainie nowości macie je u nas także o poranku. Bądźcie z Maxem przez cały dzień. Lato wam zrobimy na maksa, a nawet jak prognozy są takie średniawe, to wjeżdża Bledka i robi nam w czwartek lipcowe klimaty.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: chcemy, żebyście od samego rana byli dobrze poinformowani, dlatego Flash z regionu będzie za chwilę o 6 RMF Max.
1: A o 21 dzisiaj naszego czasu pierwszy mecz na Mundialu.
0: Meksyk będzie grał z RPA. A czy ty wiesz, że kibiców z Meksyku będzie trochę mniej, bo co drugie krzesełko będzie na stadionie zajęte?
1: Bo?
0: Bo mają sombrero. Jest kibic, sombrero, kibic.
1: Tu RMF Max, czas na Flash. Ania Żulkowska, zaczynamy. Na razie nie ma kasy na remont fragmentu Alei Solidarności od nowo wybudowanych wiaduktów nad S7 do skrzyżowania z Bulwarową. Nie zarezerwowano na ten cel pieniędzy w tegorocznym budżecie, informuje Przemek Błaszczyk.
2: Wszystkie inne odcinki tej arterii w Nowej Hucie już wyremontowano. Do odnowienia została tylko ta część od S7 właśnie do Bulwarowej, przyznaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: No cóż, my wnioskujemy do budżetu miasta Krakowa o to, żeby znalazły się środki finansowe na to, żeby taki właśnie remont brakującego odcinka Alei Solidarności wykonać. Mówimy tutaj o 11 milionach złotych. No niestety na rok 2026 nie znalazły się w budżecie miasta.
2: Oczywiście jest jeszcze szansa na to, aby taki remont w tym roku ruszył, ale tylko wtedy, kiedy zwolnią się jakieś środki z bliżej nieokreślonej inwestycji, zapewniają mnie urzędnicy.
1: Przypomnijmy, że nie chodzi o dużą przebudowę, tylko zwykły remont w ramach prac bieżących, dla którego nie trzeba przetargów.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Policja bierze się za mafię wnuczkową. Teraz zatrzymała dwóch mężczyzn, 43-latek ze Sfoszowic oraz 37-latek z Podgórza. Usłyszeli zarzuty oszustwa i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas zatrzymań zabezpieczono telefony, gotówkę oraz narkotyki i plantację marihuany u brata jednego z podejrzanych. Sprawa jest prowadzona od blisko dwóch lat, a łącznie w związku z działaniami grupy zatrzymano już 63 osoby. Straty pokrzywdzonych mogą sięgać milionów złotych. Szybko zmieniamy temat. W RMF Max niedawno mówiliśmy o Fado, ale jak wiadomo, to nie jedyny pies, który wciąż czeka do adopcji. 5-letni mieczyk przeszedł prawdziwą metamorfozę dzięki krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Odebrany w złym stanie, dziś cieszy się dobrym zdrowiem. Pies jest łagodny, przyjazny i lubi spacery, szuka jednak kochającego domu. Osoby zainteresowane adopcją mogą kontaktować się bezpośrednio z organizacją KTOS w Krakowie. A już tylko 10 dni zostało do festiwalu Black or White w Krakowie. W klubie Studio wystąpią gwiazdy muzyki i kabaretu, w tym Artur Andrus, Sarah James czy Grzegorz Turnau. Będzie też kabaret Hrabi, jego artyści już są gotowi.
5: Jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie, dlatego że bardzo lubimy tam jeździć i tam występować.
6: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi, jedziemy i jesteśmy przygotowani.
1: Na występy jednak musimy jeszcze chwilę poczekać. Festiwal rusza 20 czerwca. Z kolei w niedzielę 21 czerwca w Krakowie odbędzie się wodna masa krytyczna. Uczestnicy przepłyną Wisłę kajakami, rowerami wodnymi i specjalnymi tratwami. Zbiórka planowana jest na godzinę 12 przy ujściu Rudawy przy ulicy Kościuszki, a start wydarzenia nastąpi o 13. Meta znajduje się na Bulwarze Podolskim.
0: Należy wam się soczyste dzień dobry. 6 minut po godzinie 6.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale męskie granie bardzo interesujemy. Pani pozwoli, w oparach męskiego grania chciałem ci przedstawić Chuan Do Tama z Singapuru. Twierdzi, że ma 60 lat, a wygląda na 25. I zapytałem Chuan Do Tama, Chuan Do, co ty robisz, że ty tak wyglądasz? I Chuan Do odpowiedział w jednym z wywiadów. Uwaga, unikam alkoholu, cukru i przetworzonej żywności. Siłowni melduje się prawie codziennie. No ja mu nie wierzę. Ja mu nie wierzę, zwłaszcza, że jakby tak pisał na aplikacjach randkowych, to nikt by go nie zauważył. Bo tak piszą wszyscy. Panie Chuan.

0: specjalne kamerki, które macie zainstalowane w głośnikach. Nie wiedzieliście, że takie macie. A, no właśnie. Pokazują i dzięki nim widzicie, że oj, lubicie bardzo sobie po ranku potańczyć i posłuchać Boba Sinclaira w RMF Max, na przykład 21 minut po godzinie 6.
1: A teraz uwaga, bo będą ważne drogowe informacje. Już w te wakacje się zacznie, a konkretnie seria remontów i poszerzeń na autostradach. H1, A2, A4, no i oczywiście będą utrudnienia w ruchu.
0: Ale te utrudnienia to tak naprawdę są ułatwienia. To są ułatwienia.
1: Z której strony?
0: Bo jak się będziesz zastanawiać, na której autostradzie będzie trudniej przejechać, bo będzie zwężona w związku z tą przebudową, nie? Odpowiedź jest prosta. Na wszystkich będzie to zwężenie. Każda. 22 po 6. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Max robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Wszystko, czego dziś chcę,
1: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Kategorii bardzo dobre na czwartkowy poranek, ale Farben, René Miller i Body Talk idealnie pasuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobry.
1: Minuta po pół do siódmej, bo ja jestem poruszony tym, co powiedział Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek wyznał w jednym z wywiadów: nie czuję podniecenia. I to mnie martwi.
0: To mówi
1: Zibi na temat mundialu. Zaczynającego się dzisiaj. No właśnie. Jakby ktoś czuł to samo, co Zbigniew Boniek, to niech sobie spróbuje wyobrazić 11 Paragwajczyków o 3 nad ranem. Podniecające? No średnio. Będą grali ze Stanami.

0: Milki, idealnie pasuje do porannej kawki. 19 minut i godzina 7. Słuchacie o poranku RMF Max.
1: No i porcja dobrych wiadomości prosto ze stacji benzynowych. Dzisiaj taniej niż wczoraj. Benzynka 95, 5,92, a dieselek 6,43.
0: I teraz jedziecie trochę szybciej, pod warunkiem, że słuchacie radia nogami, bo teraz noga zrobiła się trochę cięższa na dźwięk tych wiadomości. Jedźcie bezpiecznie, 19 minut i godzina 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Media Expert, dalej masz!
5: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. Chery Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Chery Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
16: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
17: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
16: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
17: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
16: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
18: Time to level up!
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
4: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
5: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
12: Hit na maxa.
11: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Poranne czary i poranna magia, jak jest 6:51 na zegarach, a jest za 9:07, to możecie być pewni, że słuchając RMF Max jesteście dobrze poinformowani.
1: Prezydent Karol Nawrocki, to w temacie poinformowani, wybiera się w weekend na urodziny Donalda Trumpa do Waszyngtonu za wielką wodę. I robi to nie jako prezydent, czyli tak nieoficjalnie.
0: Czyli Karol Nawrocki jedzie do Stanów na urodziny Donalda Trumpa, taki Karol z czasów, zanim został prezydentem. To się szykuje naprawdę niezła impreza! Żeby mu tylko prezentów na granicy nie zarekwirowali.

0: Najlepsze hity na Maxa są u nas. 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: I to kilka godzin przed rozpoczęciem mundialu, bo dzisiaj pierwszy mecz.
0: I będziemy dużo o tym mówić. I o tym będzie flash sportowy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły. O 7.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry Matsuoka, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
10: Dziękuję w takim razie.
8: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
17: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
16: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
17: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
16: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
18: Time to level up!
19: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Zapraszamy. Sprawia.
9: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Aktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w pigułce. Tylko dla Was, Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Na otwarcie Bliski Wschód, Teheran uderza w amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. To odbyt za kolejne ataki USA na cele w Iranie. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy 22 statki. Późno w nocy, bez świata. Bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Tak przekonuje prezydent USA. A za ocean ma lecieć Karol Nawrocki. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Weźmie udział w uroczystej gali UFC 250 Freedom. Informację podał wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje. Nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego, do tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego odrzucony. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232. Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
3: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się

0: 6-3, 6-7, 6-7. No a teraz kosze. W drugim meczu finału Orlen Basket Ligi koszykarska Legia Warszawa pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 104-82. Na dziś otwarcie mundialu o 21:00 starcie Meksyku z RPA. Legendarne Estadio Azteca może pomieścić blisko 90 tysięcy widzów. A my oczywiście odpalamy nasze mistrzowskie flesze sportowe. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i nie będzie rozpieszczała w tych najbliższych dniach, tak twierdzą specy od meteo. Na razie jest bardzo ponuro wszędzie, bardzo deszczowo miejscami, na przykład na północy i na południowym wschodzie. O poranku rzeczywiście przydadzą się parasole. W ciągu dnia też może popadać. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek w centrum, do 19 na Podkarpaciu, więc też nie za wiele. Wiatr wieje na ogół słabo, ale też będzie wzrastać do umiarkowanego. Momentami powieje też silniej.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: To jest Wiktor Waligura i już miał włączać swoją gitarę do prądu, ale zobaczył, co się dzieje za oknem, posłuchał prognozy i nie, dzisiaj mokro, więc prawie akustycznie dla waszej muzycznej przyjemności.
4: Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
3: 4 po 7, tu RMF Max.

0: baby, baby, to już jest najwyższy czas, żeby zacząć ten czwartek najlepiej w towarzystwie RMF Max. I dobrze zrobiliście, jak wybraliście o poranku RMF Max, 10 po 7.
1: RMF Max, Asia Meus, RMF Max, Irek Jakubek, RMF Max. I słuchajcie, jedne, co nie do tej porze RMF Max, to są truskawki. I bardzo, bardzo wam zazdrościmy, jeżeli dzisiaj w pracy będziecie podjadać truskawki. W temacie truskawek prawdziwa rewolucja.
0: Tak, to będzie nowy hit truskawkowy, truskawkomat.
1: Truskawkomat.
0: Działa dokładnie tak jak każdy inny automat, czyli podchodzisz, wybierasz sobie kobiałeczkę, wrzucasz pieniądze i wyjeżdżają ci truskawki.
1: I najważniejsze, żeby truskawkomatu nie pomylić z kaucjomatem, tam się niczego nie zwraca. Absolutnie pyszne truskawki, proszę pana. Najlepsze, tak podobno mówi ten truskawkomat.

0: Cudowna, cudowna Olivia Rodrigo. O 7:19 Olivia Rodrigo nie będzie miała lekko od dzisiaj, bo na mundialu, jak Olivia amerykańsko-filipińsko-niemieckiego pochodzenia, jakby chciała wszystkim swoim kibicować, no to pojutrze o 3:00 Amerykanie grają z Paragwajem, Niemcy w niedzielę z Curaçao. Wiadomo, że z Curaçao, ale Curaçao, cała Polska będzie też im kibicować.
1: Całe szczęście, że my nie mamy tego typu problemów, naszych tam nie ma, więc tak, możemy sobie kibicować komu chcemy.
0: Jak Filipińczycy, dajcie znać, koniecznie też nie muszą kibicować swoim. Dokładnie tak samo jest z nimi na mundialu. Dajcie znać, jakie powody są, by jednak mundial oglądać. SMS-owo na 3001 wysyłajcie koniecznie.
1: Chociaż jeden powód jeden wyślijcie powód. SMS-owo. Dlaczego warto jednak ten mundial obejrzeć? 3001 SMS bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie mundialowej mamy dla was przygotowane.
0: Koledzy, to jest dobry powód. A SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Chociaż jeden powód, żeby mundial obejrzeć, wyślijcie koniecznie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
10: Przyjdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
11: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
12: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
13: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: płacę abonament, to oglądam. To jeden z wielu powodów, dla których na 3001 wysyłaliście motywację, by jednak bez naszych, ale mundial obejrzeć.
1: 90 minut spokoju, to także jest dobra motywacja.
0: Paweł, siemano rano, witaj o pół do ósmej. Cześć, a ty dlaczego będziesz oglądał mundial? No przyznaj się.
2: Ostatni Last Dance z Cristiano Ronaldo.
0: No ach, to przecież! Słuchaj, to na mecz otwarcia Meksyk kontra RPA mamy dla ciebie specjalne zadanie. Będziesz decydował, czy osoba, którą wymieniamy na antenie, to jest piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak zadecydujesz dobrze, to dostajesz od nas pieniądze. Aha. Na start masz 300, a jak się pomylisz, to po 100 będziemy ci zabierać.
0: I spójrz, co się dzieje na murawę. Wjeżdża teraz Sebelebele, Sebelebele, Sebelebele. Bele, doskonała praca tego prawego wahadłowego, przymierzył, uderzył. Sebele, bele! Gol!
1: Sebele, bele! To piłkarz czy może miasto w południowej Afryce?
0: Sebele, bele. Piłkarz czy miasto?
2: Miasto.
1: Piłkarz, powtórz. Bele.
0: Masz 200, ale gramy dalej, bo w drużynie Meksyku pojawia się Rodrigo Piñata. Piñata po głośnym transferze do Chicago Pirates w barwach narodowych staje naprzeciwko swoich klubowych kolegów. Piñata przedziera się środkiem pola. Piñata i gol!
1: Czy Rodrigo Piñata to jest piłkarz, czy może urodzinowa atrakcja na weekendowej imprezie u Donalda Trumpa?
0: Piñata.
2: Piłkarz urodzinowa atrakcja.
1: Dwie stówy obronione.
0: Ale emocje tym
1: pięknie.
0: Razem na murawę po stronie Meksyku wjeżdża Vincent Vega, ulubieniec damskiej części meksykańskiej publiczności, doskonały napastnik, zwróćcie uwagę na pracę, sombrero czaruje przy piłce. Vega, Vincent Vega i gol!
1: Czy Vincent Vega, to mego ostatnie pytanie, to piłkarz czy bohater filmowy?
0: Mhm. Piłkarz czy film? Film czy piłkarz? Piłkarz czy film? Film czy piłkarz?
1: Szybko!
0: Paweł! Film! A dobrze!
1: Bo piłkarz to Alexis Vega w reprezentacji Meksyku.
0: A Vincent Vega to Pulp Fiction. Bang, bang, 200 dla ciebie.

0: To jest ta energia, którą możecie się naładować na cały dzień. Mamy jej dużo tu o poranku w RMF Max, 21 minut przed godziną 8.
1: A teraz będzie temat, który wszyscy lubimy, bo wszyscy lubimy zakupy, a zwłaszcza nowości w temacie zakupów. Będzie trzeba stosować podwójną weryfikację.
0: Jezu, co to znaczy?
1: Unia Europejska sobie wymyśliła, że jak kupimy coś powyżej 10 tysięcy euro, to trzeba będzie nie tylko wpisać PIN, ale jeszcze podać na przykład swój numer PESEL, żeby sprawdzić twoją tożsamość.
0: Nie znam nikogo, kto robiąc zakupy kłamałby w kwestii swego wieku. A to ja siadam. A jak kupisz sobie krem dla 30-latków, a masz 20, to co, alarm?
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
5: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze. Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
6: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
13: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Idealnie wakacyjne brzmienia w czwartego poranku w RMF Max, 10 minut przed godziną 8.
1: I nawet deszcz przestał padać.
0: Właśnie.
1: I się zrobiło przyjemniej i ze zdrowiem u niektórych pacjentów, mam nadzieję, słuchających Maxa o poranku trochę lepiej.
0: Trzymamy za to kciuki, zwłaszcza, że pani ministra zdrowia powiedziała ostatnio, że za 5 lat będzie w Polsce już tylu lekarzy, że nam wszystkim wystarczy i wszyscy będziemy zaopiekowani.
1: Wow, tylko jest jeden warunek.
0: Tak?
1: Muszą już na studiach młodych lekarzy uczyć, jak leczyć ludzi z pominięciem tego legendarnego hasła: dzień dobry, proszę siadać. Tak, bo nie będziemy siadać, bo żeby wszystkich ogarnąć i się nimi zaopiekować, to trzeba zacząć przyjmować już stojących w kolejce. Także dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Piosenka na mundial, Shakira, Burna Boy, oficjalne, daj.

0: O, jak przyjemnie sobie postukać kciukiem w kierownicę, kiedy Lost Frequencies nabija rytm. 4:08, tu RMF Max.
1: I uwaga, na czwórce są drogowe utrudnienia na Podkarpaciu i na Opolszczyźnie.
0: Ulala, ze szczegółami wszystkie ważne poranne informacje za 4 minuty we Flashu. Zostańcie, by je poznać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca.

0: całej rodziny. Terry Matsuoka. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielosztuki w RTV.

0: chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Świeże, sprawdzone informacje tylko u nas w RMF Max. Czas na flash. Minęła 8, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A4 w Opolskie może się korkować. To jest odcinek między węzłami Brzeg, Opole Zachód w pobliżu miejscowości Magnuszowice. Doszło tam do zdarzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. A z problemami na autostradzie mierzą się też kierowcy z Podkarpacia. Między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Osobówka wjechała w bariery. Zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Przemyśla.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Nocna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie znów odbija się na rynkach. Ceny ropy naftowej w górę. Baryłka ropy West Texas Intermediate stoi po $91, Brent po $94 za baryłkę. Złoto tymczasem w dół, jest najtańsze od kilku miesięcy. To $4000 za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. W marcu kosztowało powyżej 5000 za uncję srebra, natomiast trzeba dać $63, a ta pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle. Za kilkanaście godzin otwarcie najważniejszej piłkarskiej imprezy. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, po raz pierwszy odbędą się w trzech krajach. W Meksyku, USA i Kanadzie. Mecz otwarcia o 21 naszego czasu na stadionie Azteca w Mexico City. W akcji zobaczymy Meksyk i RPA.
3: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
4: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
3: Takie jest nastawienie.
4: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
2: Mówiła Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju, a my od dziś będziemy wam przekazywać oczywiście wszystkie najważniejsze wyniki. Odpalamy mistrzowskie flesze sportowe. Koniecznie nas słuchajcie, tymczasem jeszcze przedmundialowy sport teraz.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ogromne koszykarskie emocje za oceanem. Zespół New York Knicks pokonał we własnej hali San Antonio Spurs 107-106 w czwartym spotkaniu finału. Jest to krok od mistrzostwa ligi NBA. No a dziś rusza wielkie święto fanów piłki nożnej. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych startuje mundial. Mecze rozgrywane będą na 11 stadionach. Mamy w ogóle jakiegoś faworyta do zwycięstwa?
5: To ja się podeprę tutaj statystykami i bukmacherami, a największe szanse oni na zdobycie złota dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi, o medale powinni walczyć też Anglicy, Brazylijczycy czy Argentyna.
2: Tyle Wojtek Marczyk, a dziś odpalamy dla was mistrzowskie flesze sportowe.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel.

0: Max. Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Słoneczny nastrój przyszłego tygodnia. Dostępny już teraz w tej piosence. 4 po 8. Tu RMF Max.

0: już nie bądźmy tacy drobiazgowi, że to dzisiaj czwartek, a to piątkowe numery. Takie brzmienie ma poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 8.
1: Czwartek czwartkiem, ale jak dzisiaj startuje mundial wieczorem, no to już prawie piątek,
0: no
1: prawda?
0: Tak, mundial.
1: W temacie mundialu nietypowy sposób powitania piłkarzy Senegalu w Stanach Zjednoczonych, tak, bo służby emigracyjne kazały wysiąść piłkarzom z Senegalu z autobusu, i zrobiły im przeszukanie osobiste.
0: A to dlatego, że trafili na jakiegoś wykształconego amerykańskiego funkcjonariusza, bo on się zastanawiał, jak oni z Senegalu dojechali autobusem. Wiedział, przeciwnie do większości Amerykanów, że to w Afryce, ty? Ale autobusem? My friend.

0: Ed Sheeran naprawdę potrafi w muzyczne wzruszenia. A jak już w duecie z Martinem Garrixem, to robi się nam z tego hit na maksa i takie właśnie wam gramy w RMF Max 19 minut po 8.
1: Koniec ze wzruszeniami. Teraz będzie proza życia.
0: O.
1: Kłótnia na wybiegu goryli. Cały internet obserwuje japońskie zoo, serio. Para goryli najpierw się pokłóciła, a potem kamery relacjonują, jak on po wszystkim, ten goryl tak siedzi, rozmyśla. Załamany.
0: On naprawdę tam przeżywa to, co się stało. Słuchajcie, dziewczyny, to jest niecodzienny widok, bo to jest samiec goryla, który siedzi i analizuje, co zrobił źle.
1: Goryl rozmyśla, ale nie przeprosił.
0: Bo?
1: Ewolucyjnie nie jest jeszcze na to gotowy.
2: Max. Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan, Giong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: prawie tydzień po ślubie, ale poprawinki nam się trafiły. Tu w RMF Max to była Dua Lipa, 29 minut po godzinie 8.
1: Tego jeszcze nie było, słuchajcie. Sejm zaprasza na imprezę. Tak, robią potańcówkę. Potańcówkę. Czyli prosta sprawa, no trzeba przyjść i tańczyć.
2: Będzie zespół występował, orkiestra, kapela.
1: Oczywiście muzyka na żywo.
2: A super, no to przypominam tylko, że muzyka łagodzi obyczaje, to przede wszystkim i ci artyści, którzy będą występować, to nie są ci, którym będziemy dopłacać do emerytury. Także luźnik. Można się bawić na spokojnie.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Pół do dziewiątej.

0: Ale przyznajcie, cudownie brzmi. Anyma i Georgie. W RMF Max 20 minut przed godziną 9. Od dzisiaj mundial. No i z tej okazji zmartwychwstanie, wskrzeszenie legendarnego Brawo Sport.
1: I jest dokładnie tak, jak było kiedyś. Właśnie tak, jak pamiętacie Brawo Sport. W środku plakaty, terminarze, ciekawostki. No i Emanuel Olisa Debe na okładce.
0: Też podobnie,
1: tak,
0: Jezu, Oli wzrusza.
1: Pięknie.
0: Aj, to jest tak, dokładnie tak, jak zwykle. Z miłością do piłki nożnej naszej, biało-czerwonej. Najłatwiej tę miłość budować na wspomnieniach. Pięknie, a jak nie macie wspomnień z Brawo Sport, to koniecznie zdobądźcie swoje własne z najnowszym numerem okolicznościowym. 9:19.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
17: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
19: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
11: Kraków 96 i 7.

0: błagam, powiedz, że ci się podoba.
1: Oczywiście. Mi podoba się każdy Dawid Podsiadło, w każdej wersji.
0: Asia mają z jej miłość do Dawida Podsiadło.
1: Jestem nieobiektywna tutaj.
0: Ja chciałbym wam jeszcze oprócz Dawida i Asi przedstawić Patryka. Patryk wczoraj wygrał na naszej antenie duże pieniądze.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: 14 483 zł.
2: Bardzo dziękuję, bardzo.
3: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: A od dzisiaj wzruszeń będzie jeszcze więcej, bo do wygrania, uwaga, uwaga, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: To są bardzo łatwe pieniądze, tym łatwiejsze, że mamy dla was właśnie teraz super okazję. Najlepszą okazję, jaką możecie teraz trafić.
0: Jeżeli się zgłaszać, to w tym momencie lepszej opcji, słuchajcie, o poranku nie będzie. 150 razy mnożymy każde zgłoszenie. Wszystko po to, żebyście łatwiej weszli do finału, łatwiej znaleźli się w finale zabawy szyfr do wygranej, odgadli ten szyfr i wygrali 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło MAX pod 7327 właśnie teraz, a jeden taki SMS da ci 150 szans na wejście do finału.
0: Niepowtarzalna okazja. Najlepsza opcja. Wyślij MAX na 7327.

0: jeszcze bardziej niż super. 4 minuty i 9 informacyjny flash za parę chwil, a w nim m.in. o gigantycznej akcji polskich służb. Zatrzymano prawie 2000 poszukiwanych osób. Szczegóły już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
7: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
16: Kraków 96 i 7 FM.
17: No i mamy czwartek, wybiła godzina 9, jest 11 czerwca. Kinga Nega. Zapraszam na flash i pogodę. Zaczynamy od gigantycznej akcji służb, w której wzięło udział ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali prawie 2 tysiące poszukiwanych osób.
1: No, to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
17: Tyle Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
17: Teraz poranny raport z dróg. Policja informuje o kolizjach na Wielickiej w stronę Wieliczki, Zamojskiego, Skotnickiej, Kostaneckiego i ulicy Lubicz. Na obwodnicy bez większych utrudnień. Pasażerowie komunikacji miejskiej wczoraj utknęli w korkach na alejach. We fleszu za godzinę sprawdzimy, co było powodem tego komunikacyjnego armagedonu. Teraz skrót pozostałych tematów. Prawie rok potrwa projektowanie ostatniej części parku kolejowego pod estakadami między Grzeguszkami a Podgórzem. Mowa o odcinku od ulicy Grzegórzeckiej do ulicy Miodowej.
15: Wybieramy wykonawcę do tego, żeby wykonać dokumentację projektową dotyczącą drugiego etapu parku kolejowego, czyli ten odcinek od Grzegórzeckiej do Miodowej. Powstała już koncepcja, którą stworzyła miejska ogrodniczka. Natomiast w tym momencie ogłosiliśmy przetarg. Na oferty do tego przetargu czekamy do 17 czerwca.
17: Przy projektowaniu będą brane uwagi zgłoszone przez mieszkańców.
15: Tak, ta koncepcja opiera się właśnie na rozmowach też z mieszkańcami, na konsultacjach, które były prowadzone. To na pewno będzie kontynuacja tego pierwszego etapu, jeśli chodzi o samą ideę. Natomiast tutaj rzeczywiście w tym drugim etapie większy nacisk został położony na rozwiązania, które będą sprzyjały często pomijanej w realizacjach grupie społecznej, jaką jest młodzież.
17: Podkreśla Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Dzisiaj na ulicach Krakowa będzie można spotkać Lajkonika. Jego tradycyjny pochód rozpocznie się po 12.30. Orszak ruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa. W rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
18: To jest taki ważny element w moim życiu. Wiadomo, tata Lajkonikiem był 35 lat. Ja przejąłem po nim schedę, bo przede wszystkim kontynuowanie tradycji. No i takiej tradycji, która tak dla Krakowa taka wręcz najważniejsza. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten przemarsz no jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały.

0: ale nadal może pokropić. Na termometrach od 16 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo na razie korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie delikatnie w górę. Wiatr zachodni chwilami umiarkowany. Noc raczej pogodna, temperatura zatrzyma się w okolicach 5 kreski.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: 12 godzin i pierwszy mundialowy gwizdek.
0: Dzisiaj Meksyk RPA.
2: RPA. No a kto pamięta czasy Emanuela Olisa Debe? Wie, że drużynie RPA można kibicować tak samo mocno jak naszym. RPA gola, jakby co.

0: Prawda, że podobają nam się melodie, które już kiedyś gdzieś słyszeliśmy. No ale trzeba przyznać, że naprawdę świetnie odświeżyli ten Blue Monday'owy motyw grupy New Order. How Does It Feel, Dub Dogs, Fizzo i Zark w RMF Max na chwilę po dziewiątej. Tak właśnie dzisiaj odpalamy czwartkowe wydanie byle do obiadu najlepszego programu do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Jak zwykle zostaje z wami aż do 13:00. Dzień dobry. A już za chwilę gram wam kolejne świetne melodie. Będzie m.in. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. Can't Find This Feeling. Zostańcie z Maxem koniecznie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz! Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
5: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy!
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
14: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
13: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
14: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
13: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
15: Time to level up!
16: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

on doskonale wie, jak zrobić dobry klimat do pracy. Joe, End of Beginning w RMF Max Kraków. A z racji, że dzisiaj startuje mundial, to zaczniemy sobie program Byle do obiadu od ciekawostki sportowej. Pewnie już słyszeliście, że od nowego sezonu będziemy mieć aż 3 zespoły z Krakowa w Ekstraklasie. Wisła, Wieczysta i oczywiście Krakowia. Taka sytuacja dzieje się po raz pierwszy od 32 lat, że na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce zagrają aż 3 kluby z tego samego miasta. No ale słuchajcie, na tym nie koniec, bo jeśli chodzi o szczebel centralny, to Małopolska może się pochwalić aż 8 ekipami. To drugie miejsce zaraz za Śląskiem, który ma ich 9. Pierwszy mecz na Mistrzostwa Świata dzisiaj o 21:00, przypominam, a rozgrywki ligowe wrócą 24 lipca.

0: fajny jest ten nowy Teddy Sims. Mr. Know It All w RMF Max. No to co? Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo ja się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy. Jest naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: Ale to były emocje. Patryk wczoraj wygrał ponad 14 tysięcy złotych, a dzisiaj odpalamy dobrze wam już znany szyfr do wygranej, w którym jest, słuchajcie, do przytulenia aż 25 tysięcy złotych. No i już za godzinkę podaję ci jego pierwszą cyfrę tego szyfru, więc jeśli chcesz się cieszyć tak samo jak Patryk, to wyślij teraz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoś się do gry online przez rmfmax.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forking. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
14: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
13: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
14: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
13: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
15: Time to level up!
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Rozkręć swój dobry vibe.
3: Klasa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
5: Sporo chmur o poranku w Krakowie, do południa utrzyma się zachmurzenie przeważnie duże, ale z lokalnymi przejaśnieniami. Dziś już bez tak intensywnych opadów jak wczoraj, ale nadal może pokropić. Na termometrach od 16 do 18 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo na razie korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie delikatnie w górę, wiatr zachodni chwilami umiarkowany. Noc raczej pogodna, temperatura zatrzyma się w okolicach 5 kreski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
3: RMF Max.
2: RMF Max Kraków.

i to mi się podoba. Trzeba być otwartym na różne propozycje. Bracia Kasperczyk i Vito Bambino za nami w RMF Max Kraków. Mam nadzieję, że wy też teraz nie będziecie na nie, jak wam zaproponuję, żeby wybrać się w ten weekend na 19. edycję Nocy Teatrów. 74 spektakle, w tym 8 przedstawień plenerowych. To czeka nas w nocy z najbliższej soboty na niedzielę. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, ale warto pamiętać, że na większość spektakli obowiązują bezpłatne wejściówki. Z kolei na inne może obowiązywać rezerwacja telefoniczna lub mailowa. Jak coś, jeśli jesteście zainteresowani tematem, to szczegóły możecie sobie obczaić na stronie krakowskienoce.pl w zakładce Noc Teatrów, program.

0: one time.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
1: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Mamy 10. Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy flash i pogodę w RMF Max Kraków. Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC. Wizyta ma być też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
2: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta. Przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
1: Tyle Paweł Żuchowski.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: MON proponuje włączenie Szpitala Narutowicza do nowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Nowa placówka miałaby być jednym z najważniejszych ośrodków medycznych, naukowych i dydaktycznych w południowej Polsce. O szczegółach tego pomysłu we flaszu za godzinę. Zostańcie z nami. Przepełnione autobusy 704 i 708 w korkach na buspasach. To obrazek z wczorajszych alej. Linie zastępcze dowożące mieszkańców Bronowic notowały nawet 50-minutowe opóźnienia. Przemek Błaszczyk.
3: Pasażerowie nie mieszczą się do autobusów zastępczych, między innymi 704. Ale nie tylko to było wczoraj problemem, przyznaje Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
4: Czyli korki na Alejach Trzech Wieszczów. Tam obie te linie 704 i 708 korzystają z różnych odcinków właśnie wzdłuż Alei Trzech Wieszczów i w środę po prostu rano utknęły w jednym wielkim korku.
3: Powodem był oczywiście deszcz, ale też częściowo zatkane, przeciążone buspasy.
4: Sytuacja jest tak paradoksalna, że często te autobusy rezygnują z jazdy buspasem i zmieniają pas na zwykły.
3: Interweniuje w tej sprawie w Zarządzie Transportu Publicznego.
1: Dzisiaj sytuacja poprawiła się. Poranne opóźnienia sięgały maksymalnie 5-10 minut. Po wczorajszym komunikacyjnym Armagedonie na alejach, by udrożnić ruch, zdecydowano się na razie na jedno ułatwienie. 708 jadące w kierunku Bronowic zamiast jechać z Alei Mickiewicza na Agrawkę skręca teraz bezpośrednio na tarczy skrzyżowania w ulicę Królewską. Teraz krótko o ciekawej propozycji na weekend. Będzie można na przykład potańczyć przed Urzędem Miasta, ale też zwiedzić z przewodnikiem niedostępne na co dzień przestrzenie Pałaców Wielkopolskich. W niedzielę urzędnicy zapraszają na dzień otwarty magistratu.
5: To jest wyjątkowy dzień, ponieważ można wówczas zobaczyć, jak od kuchni funkcjonuje Urząd Miasta Krakowa, jak funkcjonują jego jednostki. W programie znalazło się mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Przede wszystkim zaprosimy mieszkańców na spacery tematyczne. Największą popularnością cieszą się spacery po samym magistracie.
1: Start wydarzenia o 11:00 dodaje Przemysław Walaczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej magistratu. Dzisiejsza pogoda niestety nie rozpieszcza. Słońce najczęściej schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale są też możliwe lokalne przejaśnienia. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni warunki biometeo na razie są korzystne. Potem zmienią się na niesprzyjające. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy 5 stopni i pogodne niebo.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: I już po 10:00 w RMF Max, w bardzo dobrym tempie lecimy dalej z czwartkowym przedpołudniem. Tutaj cały czas Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski z wami. Siemanko, ponownie witam tych, co dopiero od niedawna i wrzucam kolejne hity na Maxa, ale Farben, Body Tak na początek tej godziny.

0: Całe szczęście, że lato mamy już w głośnikach. Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait w RMF Max. No ja też się już nie mogę doczekać. Oczywiście pierwszego finału zabawy Szyfr do wygranej. Wyobraźcie sobie, że stajecie przed elegancką walizką. W środku wiemy, że jest 25 tysięcy złotych i trzeba teraz odgadnąć 4 cyfry szyfru otwierającego tę walizkę. Czy to jest łatwe? Raczej nie, ale my w RMF Max już zdradzamy pierwszą cyfrę tego szyfru. To jest, uwaga, 6. Zapiszcie sobie, zapamiętajcie i już z 4 cyfr robią się 3. A będzie jeszcze łatwiej, bo jak wbijesz do finału, będziesz mógł troszkę ponegocjować z prowadzącym prowadzącą. Tylko wejdź najpierw do gry SMS-owo z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbij na rmfmax.pl i zgłoś się online.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: od sklepu. Biedronka!
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

dobry vibe. Na czwartkowej zmianie dostarczają nam Gips, Kukon i Jonathan. Prosto z nowego krążka Gipsa. Ty masz na antenie RMF Max Kraków. A Gipsa właśnie będzie można zobaczyć w akcji w tym sezonie na kolejnym festiwalu w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Wydarzenie z jego udziałem dokładnie 15 sierpnia. Natomiast na tym najbliższym festiwalu w kolejną sobotę, 20 czerwca, zagrają w strefie 57 Bambi, Yangigi, Hubert, Japson, Aster i Młody West. Mieszanka stylów w newschoolowym wydaniu. Na pewno będziemy mieć dla was jakieś wejściówki i na pewno też zrelacjonujemy wam ten wypad. Więc słuchajcie i śledźcie nasze sociale uważnie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
3: Chop Benz Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: I jak pani widzi?
12: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
10: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: shopping.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
6: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
7: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
8: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
2: Dzisiejsza pogoda niestety nie rozpieszcza. Słońce najczęściej schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale są też możliwe lokalne przejaśnienia. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni warunki biometeo na razie są korzystne, potem zmienią się na niesprzyjające. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy 5 stopni i pogodne niebo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.

gdziekolwiek jesteście, to pamiętajcie, że w Maxie gramy wam największe sztosy przez cały dzień. Rita Ora, Anywhere, na parę chwil przed godziną 11. A teraz w RMF Max Kraków przypominajka o kończącym się już terminie składania projektów na dwa nowe krakowskie murale. Pierwszy ma być związany z obchodami roku Andrzeja Wajdy i wykonany zostanie na elewacji jednego z budynków przy Alei Kijowskiej. Natomiast drugi w ramach tematu mitologia słowiańska na budynku przy ulicy Kościuszki. Także jeśli drzemie w was artystyczna dusza i chcielibyście później lansować się, że macie swój mural w mieście, to jeszcze do końca tego tygodnia można podrzucać swoje propozycje. Szczegóły znajdziecie na bip.krakow.pl. RMF Max.

0: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska! W Łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Rządzimy hitami od zawsze.
15: Tak się gra.
14: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
16: To przedpołudnie z RMF Max. Co dzieje się w Krakowie? O tym już teraz. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Czy czeka nas rewolucja w prawach pasażerów lotniczych? Trwają negocjacje między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych. Czego konkretnie dotyczą?
17: Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
16: tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią.
15: Słuchacie RMF Max Kraków.
16: Groźny incydent na S7 pod Krakowem w miejscowości Zagaje Smrokowskie na trasie w kierunku Warszawy. Z przyczepy jednego z pojazdów odpięła się łódka. Na miejscu pracują służby. W Krakowie może powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Placówkę miałyby współtworzyć 5. Wojskowy Szpital Kliniczny oraz mający duże problemy finansowe Miejski Szpital imienia Narutowicza. Wczoraj na ten temat debatowali radni. Jakie jest zadłużenie Narutowicza, to sprawdzał nasz reporter.
18: Wcześniej mówiono o 146 milionach złotych. W fakturach jednak sprawa wygląda nieco inaczej, wyjaśnia Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
19: To zadłużenie globalnie jest, łącznie jest dużo wyższe niż to jest wymagalne, powiedziałbym, z faktur, dlatego że tam jeszcze jest problem, powiedziałbym, zużycia już zarówno kapitału założycielskiego, w związku z tym te szacunki są powyżej 300 milionów złotych. To byłby koszt jakby wyprowadzenia szpitala na prostą.
18: Większą część z tej kwoty, gdyby doszło do fuzji placówek i powstania Wojskowego Instytutu Medycznego, pokryje MON, czyli państwo, czyli my, podatnicy.
16: Tyle Przemek Błaszczyk. Urzędnicy chwalą się, że komunikacja miejska w Krakowie na tle innych miast wypada całkiem nieźle. Powołują się na raport apki Jak dojadę.
20: Zajęliśmy w dwóch kategoriach pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce Kraków zajął w czasie oczekiwania na odjazd. To jest 6 minut i wynik ex aequo najlepszy w całym kraju razem z Warszawą i Wrocławiem. I tak samo Kraków znów zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o takt odjazdów, czyli średni odstęp między kursami autobusów i tramwajów to 13 minut.
16: Mówił Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego. Będą tańce, konkursy i występy artystyczne. Po 12.30 ruszy tradycyjny orszak z lajkonikiem na czele.
21: Te ostatnie przygotowania do lajkonika to są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam lajkonik.
16: Przyznaje Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Czwartek w Krakowie raczej pochmurny, z temperaturą poniżej 20 stopni. Zdaniem synoptyków na termometrach od 16 do 18 kresek przewaga chmur. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalne przejaśnienia również są możliwe. Warunki biometeo na razie są korzystne, potem zmienią się na niesprzyjające. Uwaga na wiatr, ten dzisiaj wieje z zachodu, chwilami może być nieco silniejszy. W nocy już w miarę pogodne niebo i temperatura w okolicach 5 kreski.
22: Nie zabraknie ich również po 11. Tegoroczna ekipa męskiego grania na początek, a później m.in. najnowszy singiel od Olivii Rodrigo. Piotrek Świderski, tutaj ciągle byle do...

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead w RMF Max. Jutro premiera jej nowego albumu, a dzisiaj wieczorem premierowy mecz na Mundialu, który podobno nikogo nie obchodzi, bo daleko, bo mecze w nocy, bo mnóstwo przypadkowych ekip, no i też bez Polaków. No ale gdybyście jednak chcieli sobie zrobić taki nocny seans i obejrzeć któryś z meczów na większym telewizorze, na wygodniejszej kanapie, to myślę, że 25 tysięcy złotych starczy na to wszystko i jeszcze wam zostanie. Tyle możesz dzisiaj zgarnąć w zabawie szyfr do wygranej. Tylko wyślij do nas SMS-a o treści MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijaj teraz na rmfmax.pl. Tam szczegóły.
1: MAX. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.

0: 49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jagiot S8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackkrakow.pl. Zapamiętaj, jackkrakow.pl.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Kraków 96 i 7.

poszukiwaniu męża, Ray w RMF Max Kraków. No jeśli lubicie tak zwanych bad boyów, drogie panie, to może znajdziecie jakiegoś na zbliżającej się paradzie dresów. Trzecia nowochódzka parada dresów odbędzie się planowo 27 czerwca, ale na wydarzeniu na Facebooku napisano, żeby się jeszcze do tej daty za bardzo nie przywiązywać. Może się jeszcze coś pozmieniać, ale jak coś, zbiórka o 14 nad Zalewem Nowochódzkim. A i żeby nie było, ja z tymi bad boyami i łobuzami to oczywiście żartowałem, bo przecież każdy może wpaść. Jedynym warunkiem jest odpowiedni dress code. Ortalion? Bardzo.

0: Pierwsze koncerty w Chorzowie z tegorocznej trasy już za nim, a kolejne na horyzoncie. Dawid Podsiadło gra z singlem Sezon na antenie RMF Max. W tę sobotę obrotowy tur zawita do Poznania, a tymczasem u nas w Maxie zaraz zawita Katy Perry. Wcześniej jeszcze prognoza pogody. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
6: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
7: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa. Narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl. Twoje miasto, twoja decyzja.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
15: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
3: Czwartek w Krakowie raczej pochmurny, z temperaturą poniżej 20 stopni. Zdaniem synoptyków na termometrach od 16 do 18 kresek, przewaga chmur. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalne przejaśnienia również są możliwe. Warunki biometeo na razie są korzystne, potem zmienią się na niesprzyjające. Uwaga na wiatr, ten dzisiaj wieje z zachodu, chwilami może być nieco silniejszy. W nocy już w miarę pogodne niebo i temperatura w okolicach 5 kreski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
4: Hit na maksa!
5: RMF Max Kraków.

Wiem, że niektórzy są już myślami na weekendowych imprezach, ale jeszcze trochę. Turn the lights of Jassa Jaxile i Yone w RMF Max Kraków. No ale jak już dzisiaj macie zamiar odpalić wroty, to na przykład możecie wpaść do klubu Studio. Wieczorem tam kolejna edycja legendarnej czwartkowej dyskoteki. Zagrają rezydenci DJ Namtech i DJ Antybiotyk. Poza tym w Prozaku też się będzie działo. Poprawiny po juwenaliach. Studenci UEK-u z Legitką do godziny pierwszej w nocy mają darmowy wjazd. No i poczta główna też się poleca. Tutaj od 19 możecie wpaść na koncert młodych krakowskich artystów w ramach Tygodnia Kultury, Kultywator. Usłyszycie jazz, pop, R&B i nie tylko. Jak tylko macie ochotę, to wpadajcie śmiało. RMF.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
7: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: konkursa i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Max Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
2: Slej!
0: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Wiemy, czym żyje miasto. Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash. Słuchacie RMF Max. Kraków, jest południe. Szymon Marciniak, którego pamiętamy z Mundialu 4 lata temu w Katarze. Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, w gronie arbitrów Tomasz Kwiatkowski. To polscy sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
2: Najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
1: Mówił Michał Listkiewicz, były prezes PZPN. Wieczorem mecz otwarcia Meksyk-Afryka.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Swój start przed chwilą zapowiedział były radny Łukasz Wantuch. Krakowianin, jak zapowiada w swoich mediach społecznościowych, planuje skupić się na codziennych problemach mieszkańców, takich jak wraki na ulicach, przepełnione kosze czy graffiti. A lista kandydatów jest już długa. O fotel prezydenta będą walczyć między innymi Bartosz Bochańczak, Aleksandra Owca czy Monika Piątkowska. Opady deszczu i trwający remont przy Bagateli sparaliżowały wczoraj ruch komunikacji miejskiej na alejach. Linie zastępcze dowożące mieszkańców Bronowic notowały nawet 50-minutowe opóźnienia. Aktywiści z Platformy Komunikacyjnej Krakowa przyznają, że buspasy są przeciążone.
3: Bardzo newralgiczna sytuacja jest na skrzyżowaniach, bo buspasy są jakby jak zawsze oczywiście po prawej stronie drogi i przed skrzyżowaniami jednocześnie tam są, na tych buspasach są zrobione prawoskręty dla osób, dla kierowców skręcających w prawo w jakąś konkretną ulicę. No i w efekcie, jeśli na przykład jest zielone światło, to te samochody skręcające w prawo potrafią też stworzyć korek, bo muszą ustąpić pieszym przechodzącym na przejściu dla pieszych. No i w tych korkach utykają też autobusy.
1: Podkreśla Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej. Teraz krótka informacja dla mieszkających w okolicy Przylasku Rusieckiego. Jeszcze do 13 może potrwać usuwanie awarii wodociągowej. Brak wody dotyczy budynków przy ulicach Truskawkowej i Łubinowej. Daj się zaprosić, to hasło tegorocznego Dnia Otwartego Magistratu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę. Co będzie można zobaczyć?
4: Jak wygląda sala obrad Rady Miasta, czyli miejsce, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje z punktu widzenia Krakowa. Krakowski magistrat znajduje się w Pałacu Wielopolskim. To jest zabytkowy budynek o wyjątkowej historii i o tej historii też postaramy się troszeczkę w trakcie Dnia Otwartego opowiedzieć. Ale to oczywiście nie wszystko. Będą specjalne strefy.
1: Tyle Przemysław Walaczyk z magistratu. I na koniec pilna informacja dla kierowców. Są utrudnienia na ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Samochód ciężarowy zahaczył o sygnalizację świetlną. Połamane elementy instalacji porozrzucane są po całej drodze. Ruch w kierunku miasta jest zablokowany. Brakuje słońca w Krakowie, na niebie przewaga chmur, do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, w prognozach też krótkie, lokalne przejaśnienia. Na termometrach dzisiaj od 16 do 18 stopni, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc raczej pogodna, bez większych opadów, z temperaturą w okolicach 5 kreski. Jutro nadal przewaga chmur i do 19 kresek. Symbolicznie może pokropić.
5: No to jutro o tej godzinie będziemy już jedną nogą w weekendzie. 12 w RMF Max odpalamy razem z norweskim trio Bounce a ich Magnetic. Piotrek Świderski, jestem z wami do 13. Siemanko ponownie, zapraszam.

0: że to był ja, Topic i Becky G, Sorry Poppy w RMF Max. Słuchajcie, czytam sobie, że mieszkania podobno nie drożają aż tak szybko i może dlatego wzrosła liczba chętnych na kredyt hipoteczny. Z jednej strony fajnie, bo to jednak na swoim lepiej, wygodniej, nawet jeśli bank jest współlokatorem przez 30 lat. A z drugiej strony, no, najmniej przyjemną częścią kredytu jest to, że co miesiąc jednak te raty trzeba płacić, co nie? No i właśnie my się tak teraz wychylamy i mówimy, mamy dla ciebie 25 tysięcy złotych na nadpłacenie rat, na wakacje, na remont, na cokolwiek chcesz. A teraz uwaga, jest jeszcze 200 razy większa szansa na ten hajs, bo odpalamy rundę bonusową. Każdy max wysłany SMS-em pod 7327 za 3,69 i każde zgłoszenie online przez rmfmax.pl my teraz pomnożymy 200 razy w naszym systemie. Ale uwaga, tylko przez 10 minut, więc nie czekaj, żeby 25 koła przeszło ci koło nosa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło max.
1: Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundery!
10: Kto?
11: Wundery!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: Przyjdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
6: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filates dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: I po reklamie.
7: Wyj głośniej.
19: Miej fan.
7: RMF Max. Kraków 96 i 7.

beautiful. Tytuł tego kawałka mówi sam za siebie. Po prostu beautiful. Anima i Georgie w RMF Max Kraków. Pięknie też ma być, słuchajcie, w nowym sezonie Wisły w Ekstraklasie. Zespół z Rejmonta po 4 latach wraca do piłkarskiej elity i już solidnie się zbroi. Czytam właśnie, że są o krok od sfinalizowania wypożyczenia bramkarza Marcela Łubika z Augsburga. W minionym sezonie był na wypożyczeniu w Górniku Zabrze. Na radarze Białej Gwiazdy jest też francuski obrońca, niejaki Maxon Maisonneuve. Szczerze, tego wcześniej nie znałem, ale podobno niezły kocur. No, kibice Wisły już pewnie tylko zacierają ręce i nie mogą się doczekać, jak to będzie chodziło pięknie w parze z Biedrzyckim. A tymczasem pięknie zagra nam Taylor Swift, która raczej woli koszykówkę, bo właśnie mi się wyświetliło na fejsie, że była ostatnio obecna na meczu Jeremiego Sochana podczas finału w NBA.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
21: Zdrowit.
22: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
23: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
24: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
25: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
26: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
27: I po reklamie.
28: Max.
29: Hity na maksa.
28: Kraków 96 i 7 FM.
30: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
31: Brakuje słońca w Krakowie, na niebie przewaga chmur, do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, w prognozach też krótkie, lokalne przejaśnienia. Na termometrach dzisiaj od 16 do 18 stopni, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc raczej pogodna, bez większych opadów, z temperaturą w okolicach 5 kreski. Jutro nadal przewaga chmur i do 19 kresek. Symbolicznie może pokropić.
30: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leap Motor.

Artemas ciągle w formie, jego I Like The Way You Kiss Me za nami w RMF Max Kraków. A jeśli wasza forma Fortnite'a albo FC26 jest na niezłym poziomie, to możecie wpaść jutro i w sobotę do Galerii Bronowice. Odbędzie się tam Game Arena i między innymi będzie okazja wziąć udział właśnie w turniejach Fortnite'a i FC26. Będzie też strefa free to play dla wszystkich bez zapisów, więc nawet jak gracie raz na jakiś czas, to śmiało wbijajcie. Myślę, że to fajna opcja dla tych, którym żona, partnerka albo dziewczyna już zapowiedziała wcześniej, że w weekend jedziecie na shopping. Bawcie się dobrze. Piotrek Świderski, tyle ode mnie na dzisiaj. Słyszymy się jeszcze jutro o tej samej godzinie, chwilę po 9:00. A za moment przywita was Ania Wojtkowiak. Zostańcie koniecznie z Maxem.

0: Reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
7: Oczywiście, w dodatku w cenie garaż i piękny duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Jak działać, to na maksa.
2: Hit za hitem.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Wybiła 13, czas na pierwszy popołudniowy flash w RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zaczynamy. Dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur napotkacie kolumnę pojazdów wojskowych. To w ramach ćwiczeń Dzielny Dzik 26. Stąd apel rzecznika prasowego 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
4: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
3: Apelował major Karol Frankowski. Także jutro na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty F-35. Nowe polskie maszyny wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
3: Monitorujemy sytuację na drogach. Jak wiecie, były poważne utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy Zakopiańskiej i Warzewskiego. Przy wjeździe do Krakowa samochód ciężarowy zahaczył o sygnalizację. Jej elementy spadły na ulicę, blokując przejazd. Jak ustalił nasz reporter, służby posprzątały już jezdnię, chociaż korek jeszcze się nie rozładował. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka firmy, która zaprojektuje kolejną część parku kolejowego. Zgłoszenia można wysyłać do 17 czerwca. Przestrzeń ma uwzględniać między innymi potrzeby młodzieży.
5: Ta grupa młodzieżowa często gdzieś w tych projektach się gubi, więc tutaj w ten drugi etap rzeczywiście jest tak pomyślany, żeby była tam przestrzeń dla młodzieży, żeby były takie elementy sportowe, żeby było boisko, żeby były różne elementy właśnie do ćwiczeń, natomiast też nie zabraknie zieleni. O to też chodzi, żeby ten teren taki, no, nieciekawy pod estakadami zamienić na miejsce rekreacji, w którym też zieleń będzie obecna, na miejsce, do którego po prostu chcemy przyjść.
3: Zapowiada Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Odmieniony zostanie odcinek od Grzegorzeckiej do Miodowej. Lajkonik rozpoczął już swoje harce. 40-osobowy orszak złożony z włóczków i tatarów ruszył pół godziny temu sprzed wodociągów krakowskich. Barwny pochód tworzą od lat osoby związane z Krakowem.
6: Są synowie, kolejne pokolenia, które kochają te tradycje i chcą w tym uczestniczyć. Dla nich jest to po prostu święto też rodzinne. To nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami. Żeby pójść w tym pochód, jest to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom te tradycje, no dzięki temu ta tradycja trwa.
3: Późnym popołudniem lajkonik zbierze haracz od sklepikarzy przy ulicy Kościuszki, a przed 19 przy Filharmonii wykona taniec z chorągwią, dodaje Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Kadra narodowa naszych kajakarzy przeniosła się do Augsburga. To tam rozegrany zostanie trzeci w tym sezonie Puchar Świata Seniorów. Renata Pasiot.
7: Na torze olimpijskim pojawią się też zawodnicy krakowskich klubów. Jakub Brzeziński, Kacper Sztuba i Michał Pasiut z AZS-u AKF-u oraz Tadeusz Kuchno, Michał Wiercioch i Klaudia Zwolińska z KKK.
3: Zawody rozpoczną się jutro. I jeszcze niespodzianka, wejściówki na siłownię do CrossFit Dekerta czekają na RMF Max Kraków. Popołudnie w Krakowie mija nam przede wszystkim w towarzystwie chmur. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Jeśli pokropi, to już przelotnie, a na termometrach dziś od 16 do 18 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie delikatnie rośnie. Uwaga na zachodni wiatr, ten chwilami silny. W nocy 5 stopni, zachmurzenie przeważnie małe, jeśli pokropi, to symbolicznie. A jutro nadal sporo chmur i do 19 kresek.
8: I tak zrobiło nam się po 13. Ania Wojtkowiak, cześć! Z Bledką się witam, no i zapowiadam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Pogoda bawi się dzisiaj z nami chyba w trafiony, zatopiony. Daleko stąd.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, czyli kolejny utwór, który dorzucamy do tego pieca z najgorętszymi hitami lata. Tymczasem dzisiaj mega gorącym newsem jest oczywiście rozpoczynający się Mundial 21, mecz Meksyk-RPA. Tymczasem płaczą ci wszyscy, którzy chcieliby oglądać mecze na żywo, bo wiadomo, że tym razem trzeba będzie zarywać noce, ale to jest fantastyczna informacja. Dziewczyny, chociaż raz mamy jakąś dłuższą perspektywę, że naprawdę to nie my będziemy musiały wstawać do małego w nocy. Max. Bo skoro on już nie śpi i kibicuje, to wreszcie można z tego realnie skorzystać. Purple Disco Machine zaraz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. I tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
15: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
16: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
15: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
16: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
15: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
17: Time to level up!
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
22: Zdrowid.
23: I po reklamie.
24: I hity pod same drzwi.
25: For free.
24: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: i Back to Friends w RMF Max. Słysząc tę piosenkę, nie ukrywam, że wzruszam się, zwłaszcza, że po wczoraj cały czas ten obrazek mam przed oczami.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy. Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: Było słychać, Patryk wygrał 14 483 zł. Tyle zgarnął z naszego konta i powiedział, że kupuje nową furę swojej córce. A co powiecie na to, że dzisiaj jest u nas do zgarnięcia 25 tysięcy z naszych walizek z pieniędzmi? Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a jak do Was zadzwonimy, to odgadnąć szyfr, który otwiera naszą walizkę i wtedy zgarniacie tę kasę. 7327 SMS o treści MAX. Bawcie się z nami!

0: How does it feel? Dub Dogs i Zark w RMF Max. No dobrze nakręcają ten czwartek, bo pogoda dzisiaj średnia nastraja. Za chwilkę prognoza i wiemy, że nad wieloma województwami armagedońskie chmury dzisiaj będą się roztaczać. Natomiast warto od razu pomyśleć o tym, co się będzie działo, jak już ten deszcz spadnie i przygrzeje. RMF Max. Grzybiarze wiedzą, o czym mówię. Za chwilkę Dinoro i In My Mind.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
21: Zdrowit.
17: I po reklamie.
22: Tu się łapie flow.
23: Made my day.
22: RMF Max.
23: Kraków 96 i 7 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
0: popołudnie w Krakowie mija nam przede wszystkim w towarzystwie chmur. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Jeśli pokropi, to już przelotnie, a na termometrach dziś od 16 do 18 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie rośnie. Uwaga na zachodni wiatr, ten chwilami silny. W nocy 5 stopni, zachmurzenie przeważnie małe. Jeśli pokropi, to symbolicznie. A jutro nadal sporo chmur i do 19 kresek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max Kraków.

0: Można przy nim wziąć głęboki wdech. The First Time, Damiano Dawid w RMF Max. A może to będzie wasz pierwszy raz, grzybiarze? Właśnie pojawił się muchomor rdzawo-brązowy, czyli grzyb, który zazwyczaj nie ląduje w koszyku, a szkoda, bo jest jadalny i co ciekawe, nazywany jest przez ekspertów panienką. Ma sporo dobrych właściwości dla naszego organizmu, tylko nie można się pomylić, bo ta panienka, no nie ma falbanki. Chociaż powiem szczerze, no idąc do lasu i szukając panienki, ja nie wiem, no ja bym uważała.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Lepiej spokojnie się rozmarzyć przy takich hitach jak ten. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk, świeżuteńki w RMF Max.

0: Reklama. Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
1: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy!
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
9: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostęp na bilety.krakowia.pl.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.
20: Mamy godzinę 14 w RMF Max. Kraków, czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega. Zapraszam. Łódź dołączyła do miast, nad którymi jutro przelecą najnowsze polskie samoloty bojowe F-35. Chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta. Ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9.45, potem Warszawa około 10.10 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, następnie Efy polecą w stronę Krakowa, by nad Wawelem pojawić się o 10.35. Zawrócą wtedy na Łódź i 10 minut później pojawią się nad tym miastem.
17: To jest RMF Max Kraków.
20: Lista kandydatów na prezydenta Krakowa coraz dłuższa. Do walki o fotel ma przystąpić również poseł Paweł Ślis z Polski 2050. Prezentację kandydata zaplanowano na początku przyszłego tygodnia. Kraków bez prezydenta, ale za to dostępny dla mieszkańców. W niedzielę odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego Magistratu. Będzie można zobaczyć między innymi salę obrad Rady Miasta. Co jeszcze szykują urzędnicy?
19: Co jest też istotne, zaprezentują się dzielnice, ponieważ Dzień Otwarty Magistratu to też jest ten moment, kiedy możemy zapoznać się z funkcjonowaniem dzielnic. W tym roku ta formuła prezentacji będzie troszeczkę inna, ponieważ chcemy troszeczkę mieszkańców zaprosić do takiej zabawy i gry terenowej, gdzie będzie można odkrywać tajemnice i ciekawostki związane z funkcjonowaniem poszczególnych dzielnic miasta Krakowa.
21: Tutaj jeszcze mamy taką strefę stricte zieloną. Tutaj będzie ZIW, będzie Zarząd Zieleni Miejskiej. Będzie można porozmawiać o dzikich zwierzętach w Krakowie. Będzie można porozmawiać o wodzie.
20: Zapowiadali Ewelina Sokalska oraz Przemysław Walaszczyk z Urzędu Miasta Krakowa. A w sobotę Noc Teatrów. W wydarzeniu weźmie udział kilkadziesiąt jednostek. Nie tylko teatry, wśród nich również domy kultury, a nawet przedszkole i hotel.
22: Na spektakle zapraszają Akademia Sztuk Teatralnych, Krakowski Teatr Scena 100, Teatr Varieté, Narodowy Stary Teatr zagra dwa spektakle, podobnie jak Bagatela, Teatr Groteska i oczywiście Teatr imienia Juliusza Słowackiego. W Teatrze Ludowym przejedziemy się na aż trzy spektakle i to tramwajem zwanym Pożądaniem w reżyserii Darii Kopiec. Zatańczycie na balu z Teatrem Kateo, to oczywiście na Rynku Podgórskim, a jak już jesteśmy przy mniej oczywistych miejscach sceny, powstaną również w Muzeum Armii Krajowej, czy choćby w Składzie Solnym.
20: Informował Przemek Błaszczyk. Na Bulwar Czerwieński wrócił Jarmark Świętojański. Od dzisiaj do 21 czerwca mieszkańcy i turyści mogą korzystać z atrakcji łączących tradycje, rzemiosło i kulturę ludową. W programie między innymi koncerty inspirowane folkiem, czy warsztaty rękodzielnicze. Pogoda na razie nie zachęca do pływania na zewnątrz, ale mamy inną propozycję. Park wodny przy Dobrego Pasterza zaprasza. Wejściówki czekają na RMF Max, lokalizacja Kraków. Krótkie lokalne przejaśnienia są możliwe, ale niestety to chmury grają dzisiaj główną rolę. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do małego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny wieje z zachodu. W nocy na termometrach 5 stopni, zachmurzenie przeważnie duże i słaby deszcz. Jutro do 20 kresek.
23: Bez kawy? Nie jedziemy dalej, ale do tego. Milky, a jakże? I tak z przyjemnościami i hitami w głośnikach słuchacie RMF Max. Ania Wojtkowiak, witajcie, zostaje z wami do 17. Andy Dust czy Kungs? To jeszcze w pierwszym kwadransie. Dzień dobry po drugiej.

0: Kung, Stanelu Islanden. No nie sposób przy nich usiedzieć spokojnie. Zresztą dzisiaj te ćwiczenia tak zwane śródlekcyjne, śródzajęciowe są bardzo polecane. Dobrze jest wstać od biurka, trochę się porozciągać. Generalnie biometr niekorzystny, więc pomóżmy sobie aktywnością. Chociaż powiem szczerze, mód to jest bardziej taki, jak ostatnio powiedziała Maja Chwalińska. No teraz będę spać, teraz będę jeść. Więc dobre przyprawy do czwartku zaraz polecą z głośnika. Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Oszczędzaj!

0: 49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7 FM.

Błyszczeli z głośnika Gimps, Kukon, Jonathan, Ty masz w RMF Max. Tymczasem co ma Donald Trump? Bo jedni mówią, że tupet, inni, że czelność, a jeszcze inni, że rozmach. Jednak mimo wszystko szykują się 80. urodziny Donalda Trumpa. 14 czerwca to będzie wydarzenie, jakiego jeszcze Ameryka nie widziała. Oktagon w ogrodach Białego Domu. Ja się nie dziwię, że zaproszony został prezydent Nawrocki, naprawdę. No, tym bardziej, że słuchajcie, 4000 miejsc przygotowano, żeby zasiadać i oglądać tę walkę w oktagonie. A najlepsze jest to, że z gabinetu owalnego będą wychodzić zawodnicy, żeby tę walkę stoczyć. Jak to było kiedyś, chleba i igrzysk, to teraz Trump zamienił to na popcornu i w wrestlingu. To Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Przyjdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
1: X Profeska.
16: Nikt nie gra lepiej.
17: Slay.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
18: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
24: Krótkie, lokalne przejaśnienia są możliwe, ale niestety to chmury grają dzisiaj główną rolę. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do małego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 do 18 stopni warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny wieje z zachodu. W nocy na termometrach 5 stopni, zachmurzenie przeważnie duże i słaby deszcz. Jutro do 20 kresek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.

0: And beautiful.
1: Aloy Black i Hey Sun w RMF Max. No ja teraz w takim razie córki, synowie, bracia i siostry z mocną poradą. Za chwileczkę flash i będzie o tym, co najważniejszego dzieje się w naszej okolicy, ale tuż po 15 startujemy z rundą bonusową w naszej nowej zabawie o 25 tysięcy. RMF Max. Tego nie możecie przegapić. Wczoraj Patryk zgarnął ponad 14 tysięcy w naszej grze, więc teraz bądźcie czujni, to modelki.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Nadajemy się od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
14: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
15: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Mocno, świeżo.
21: Leć na Maxa razem z tym.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: Wybiła 15 w RMF Max. Kraków, czas na flash i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Do końca dnia na północy i zachodzie kraju trzeba spodziewać się opadów deszczu, do tego też silnego wiatru. Jutro z kolei burze na wschodzie. Na termometrach nie więcej niż 20 stopni. Cieplej ma się zrobić dopiero od środy. W przyszły czwartek na południowym zachodzie kraju możliwe nawet 30 stopni. I jeszcze szybko sprawdzamy najnowsze ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy. Tańszy będzie olej napędowy. Maksymalnie 6 zł 37 groszy.
20: To jest RMF Max Kraków.
22: Uwaga, kierowcy, na wysokości lotniska Kraków-Balice wywrotka zderzyła się z samochodem osobowym. Są utrudnienia przede wszystkim na jezdni w kierunku Rzeszowa. Wracamy do pomysłu MON, by włączyć szpital Narutowicza do nowego wojskowego Instytutu Medycznego. Oba podmioty miałyby połączyć doświadczenie, potencjał kadrowy i infrastrukturę, tworząc silny ośrodek medyczny służący mieszkańcom Krakowa, ale też całej południowej Polski. Co o ewentualnej fuzji myśli załoga?
0: Po spotkaniu z załogą szpitala nie spotkaliśmy się z nie spotkaliśmy się z niechęcią, raczej spotkaliśmy się z pytaniami o takie szczegóły organizacyjno-strukturalne, ale równocześnie z wypowiedziami dwóch chyba bardzo doświadczonych lekarzy, którzy taką perspektywę postawili, ona mnie w ogóle, muszę powiedzieć, zachwyciła. To nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj przetrwali, tylko chodzi o to, co będzie za 5, 10, 15 lat.
22: Mówi Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. Kolejna część parku kolejowego zostanie zagospodarowana. W przestrzeni na odcinku od Grzegórzeckiej do Miodowej mają pojawić się atrakcje dla młodzieży.
10: Pojawią się stoły do ping-ponga, pojawią się urządzenia sprawnościowe dla starszych dzieci, dla młodzieży. Będą też huśtawki, będzie boisko wielofunkcyjne, będzie skatepark, będzie strefa parkour, będą urządzenia do street workoutu, miejsca do gry w koszykówkę i w piłkę nożną. Także rzeczywiście będzie na sportowo, młodzieżowo.
22: Zapowiada Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. W Krakowie na autobus czy tramwaj czeka się krótko, ale z punktualnością jest gorzej. Tak wynika z danych aplikacji Jak Dojadę.
18: Nieźle poradziliśmy sobie w kategorii niezawodności. To jest czwarte miejsce w kraju. I trzecie miejsce wśród największych miast w Polsce, metropolii. Mieliśmy w ogólnej satysfakcji pasażerów.
22: Tyle Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego. Nas interesuje wasza opinia. Jak jeździ się wam komunikacją miejską w Krakowie?
23: Komunikacją miejską w Krakowie?
24: Szybko, sprawnie, jest czysto.
23: Sprawnie, jest okej. Okay. 7.
24: Jak oceniają krakowianie komunikację miejską?
25: Czy ja dobrze oceniam? 8.
22: Usłyszał nasz reporter. Za pół godziny mistrzowski flesz sportowy i Krzysiek Chwaliński. Dzisiaj aura nie rozpieszcza. W Krakowie na termometrach od 16 do 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a ciśnienie delikatnie rośnie. W nocy również zachmurzenie przeważnie duże, symbolicznie może pokropić, a na termometrach około 5-6 stopni. Jutro do 20 kresek i niestety znowu przewaga chmur, jeśli pokropi to przelotnie.
26: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
27: To jest pogoda na poprawę kondycji. Bo albo trzeba trochę podbiec, żeby nie zmoknąć, albo trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby znaleźć kalosze i płaszcz. Niezbędne w wielu miejscach Polski dzisiaj. A tym, którzy biegną dziś od rana, powiem: dajcie se, rozciągamy teraz czas na przyjemności. Justin Bieber, za momencik Dawid Podsiadło, Ania Wojtkowiak. Cześć po 15.

0: szczęście, nie tylko przy Dawidzie, ale także z RMF Max. No umówmy się, bo jakbyście inaczej nazwali to.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy.
0: A jak? Patryk wygrał 14 483 zł. A dzisiaj do wygrania jest 25 tysięcy. I to od teraz startujemy z rundą bonusową, bowiem po 16 chcemy wam rozdać te pieniądze. Wystarczy otworzyć walizkę, w której schowaliśmy tę gotówkę. 25 tysięcy złotych. I jest tylko jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Wysłać hasło MAX na numer 7327 za 369 z VAT-em. Skoro 25 tysięcy złotych jest w walizce, to a jak? Pomnóżmy 250 razy każde wasze zgłoszenie wysłane od teraz. 25 tysięcy na remont, na samochód, na zabieg, na wyjazd, na co tylko chcecie. 7327 SMS o treści MAX.
3: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska.

0: sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Ło, widzisz to co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jeśli ktoś ma średni czwartek, to właśnie tak z Eminemem staramy się go odmienić. Abracadabra, czyli Houdini za nami w RMF Max. No tymczasem Juniorini, czyli Baron Trump, najmłodszy syn prezydenta Donalda Trumpa, idzie w ślady ojca, no i próbuje swoich sił w biznesie. Ma 20 lat i założył markę napojów Solos razem z grupą bliskich przyjaciół, także z Florydy rzecz jasna. Chłopaki w wieku od 19 do 23 lat, tak mniej więcej. No, napoje, słuchajcie. Ciekawe, czy będą gasić pragnienie tak samo, jak ojciec kończy wojny. Ja tylko w ten sposób chciałam przypomnieć o nawadnianiu. Pamiętajcie, to ważne. Weźcie sobie szklankę wody i do przodu.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. To już dzisiaj o 19.30 rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu 2026. To będą historyczne mistrzostwa. Zagra w nich 48 drużyn, do obejrzenia 104 spotkania. Niestety bez biało-czerwonych. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny do rundy pucharowej według nowych zasad. Awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Mecze będą rozgrywane w Meksyku. Tu dziś o 21.00 gospodarze zmierzą się z RPA, ale także w Kanadzie i w USA. Mecz finałowy właśnie w Stanach 19 lipca. Na mundialu po raz pierwszy zobaczymy reprezentację Republiki Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordanii i Uzbekistanu.

0: Keiza wyśpiewała I Can't Wait, no i na to czekaliśmy my wszyscy, kolekcjonerzy plastikowych butelek. W Poznaniu powstał butelkomat, do którego można wrzucić jednorazowo nawet 100 butelek bez konieczności skanowania każdej z nich osobno. Yes! Chociaż jeżeli chodzi o dobrą kumulację w zarabianiu, to ja polecam oczywiście 25 tysięcy złotych od RMF Max. Jeszcze przez moment mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 250 razy, a po 16 25 tysięcy złotych do wzięcia. Wystarczy chwycić za telefon i wysłać hasło MAX w SMS-ie na numer 7327. 250 razy mnożymy każde zgłoszenie tylko do 15.50.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
8: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
9: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
17: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Dzisiaj aura nie rozpieszcza. W Krakowie na termometrach od 16 do 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a ciśnienie delikatnie rośnie. W nocy również zachmurzenie przeważnie duże, symbolicznie może pokropić, a na termometrach około 5-6 stopni. Jutro do 20 kresek i niestety znowu przewaga chmur, jeśli pokropi to przelotnie.
1: Hit na maksa! RMF Max Kraków.

0: zupełnie jak nowy Faithless i New Religion z Bibi Rexą. A to jest też świetna nowość, planując wypad na wakacje, nawet taki króciusieńki. Proszę bardzo, nowa atrakcja turystyczna na Słowacji, labirynt jak odcisk palca. Wspaniała sprawa, słuchajcie, naprawdę uważam, że to jest doskonałe miejsce, żeby pojechać na wakacje, tak na 2 tygodnie, żeby się jakoś odnaleźć.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Tymczasem my wynajdujemy dla Was najlepsze świeżynki. To Jugel.

0: Reklama.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Energy 2000 Przytkowice. Parkiet nie zdąży wystygnąć. Już w sobotę noc pełna nowoczesnych brzmień, mocnych dropów i świetnej atmosfery. Już w sobotę na naszej scenie Wave Shock. Fanów totalnie tanecznego szaleństwa zapraszamy na salę dance. Zagra dla was autor hitów O.L.A.L.A., Shake Your Boom Boom i Tylko Ciebie Chcę. D-Bomb! Energy 2000 Przytkowice. Najlepiej rozegrana sobotnia noc.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
9: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
0: I po reklamie.
10: Gramy.
11: Nie oceniamy.
10: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
12: To popołudnie z RMF Max. Kraków. Kinga Nega wybiła 16. Czas na skrót najważniejszych tematów. Pato, streaming będzie zakazane, tak dzisiaj zdecydował Sejm. Chodzi o promowanie w internecie takich treści, które na przykład przedstawiają popełnianie czynu zabronionego. Kto nie zagłosował za ustawą?
13: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
14: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe.
13: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
12: Tyle Kacper Wróblewski.
10: To jest RMF Max Kraków.
12: Kraków zyskał dzisiaj nowe, bezpośrednie połączenie lotnicze z Abu Zabi. Uruchomiły je linie Etihad Airways, które będą latać 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, czwartki i soboty do 5 września. To pierwsze takie połączenie z południowej Polski, które ułatwi podróże między innymi do Azji i Australii. Nowa trasa ma też przyciągać turystów do Krakowa i Małopolski. Nawet 50 minut czekali wczoraj pasażerowie komunikacji miejskiej na alejach. Linie zastępcze jadące do Obronowic miały potężne opóźnienia. Powody to opady deszczu i trwający remont przy Bagateli. Aktywiści z Platformy Komunikacyjnej wskazują na jeszcze jedną przyczynę – przeciążone buspasy.
5: Bardzo newralgiczna sytuacja jest na skrzyżowaniach, bo buspasy są jakby, jak zawsze oczywiście, po prawej stronie drogi i przed skrzyżowaniami jednocześnie tam na tych buspasach są zrobione prawo skręty dla osób, dla kierowców skręcających w prawo w jakąś konkretną ulicę. No i w efekcie, jeśli na przykład jest zielone światło, to te samochody skręcające w prawo potrafią też stworzyć korek, bo muszą ustąpić pieszym przechodzącym na przejściu dla pieszych. No i w tych korkach utykają też autobusy.
12: Podkreśla Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Lajkonik przemierza dziś ulice miasta. Zgodnie z tradycją, jeździec na białym koniu ubrany w tatarski strój jest otoczony hałaśliwym orszakiem.
11: Ten orszak jest żywy, autentyczny, bawi się, gdzieś tam ucztuje też. No i przede wszystkim jest ta wiara w ludziach tutaj w Krakowie, czy ludzi nawet w całej Polsce, aby to szczęście od uderzenia głowy otrzymać.
12: Na rynku lajkonik pojawi się w okolicach 20, dodaje Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. W niedzielę swoje drzwi otworzy krakowski magistrat. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć między innymi wnętrze Urzędu Miasta.
14: Może chodźmy do holu prezydenckiego. I to jest taka przestrzeń, która wzbudza największe zainteresowanie wśród mieszkańców. Hol prezydencki, gdzie swoje gabinety ma przede wszystkim prezydent miasta Krakowa. Tutaj znajduje się jego słynny fotel, biurko i miejsce, w którym na co dzień pracuje.
12: Opisywał Przemysław Walaczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa. Teraz pogoda. Szarość za krakowskimi oknami. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu, a na termometrach od 16 do 18 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie rośnie. Wiatr zachodni chwilami silniejszy. Noc ciepła od 6 do 8 stopni. Zachmurzenie przeważnie duże. Może symbolicznie pokropić. Jutro do 20-21 stopni. Więcej słońca po południu.
15: To jest ważne ogłoszenie dla tych, którzy przyszli na 8 do pracy. Minęła 16. Juhu! Pewnie tak to powinno brzmieć, chociaż jeżeli nie trafiliście akurat na okno pogodowe, no to delikatnie mniejszy entuzjazm na wyjście z pracy. Ale odprowadzę was oczywiście do godziny 17 i będzie między innymi męskie granie. Ania Wojtkowiak, cześć. Rozdajemy w tej godzinie pieniądze, a zaraz zdradzę wam, dlaczego oglądanie mundialu może przynieść korzyści zdrowotne. Najpierw Anima.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pływa trochę szczęścia na człowieka przy tej piosence. Męskie granie orkiestra, nareszcie w RMF Max. A jak was ciągnie do mundialu, no to tak, są dowody naukowe na to, że to może przynieść korzyści zdrowotne. Przede wszystkim, jak się obserwuje sport, to się aktywuje w mózgu obszar nagrody i przyjemności, a poza tym, no jakby poczucie wspólnoty też się wzmaga oczywiście, no bo najczęściej kibicuje się przecież razem jeszcze z kimś. No najczęściej, no z tym mundialem niekoniecznie tak musi być. Jakbym chciała być złośliwa, to bym powiedziała, że na pewno tych badań nie robiono na polskich kibicach, ale... Co ja tam będę? Wiem, że ziewanie też jest zaraźliwe, więc może wzmagać poczucie wspólnoty, a to na pewno będzie łączyć też polskich kibiców mundialu.

0: Rodrigo w RMF Max. Tak się pięknie dzięki niej zrobiło, że przepraszam, ale muszę wam to włączyć jeszcze raz.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę. Jestem przeszczęśliwy.
0: No właśnie, za chwilkę rozdajemy pieniądze w RMF Max. Wczoraj Patryk zgarnął 14 483 zł, a dzisiaj można zgarnąć nawet 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie, zaraz kolejne emocje w zabawie szyfr do wygranej.
3: Max. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: RMF Max Kraków.

0: Dobrze się przy nim wraca z pracy do domu, to Gibbs i jego win. No to zdecydowanie dłuższy numer, mam na myśli ten win, niż kot do walizki, który dzisiaj wystarczy odgadnąć, żeby zgarnąć 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Bo bawić w RMF Max to my się potrafimy. Szyfr do wygranej. No i pytanie, kto dzisiaj będzie miał możliwość, żeby otworzyć naszą walizkę? Wybraliśmy już numer telefonu do dzisiejszego finalisty albo finalistki. Zaraz to się wszystko okaże. Tylko trzeba...
2: Halo?
0: Halo, dzień dobry. No udało się odebrać połączenie, więc jest już pięknie. Ania Wojtkowiak z tej strony radio RMF Max. Dzwonię w finale zabawy Szyfr do wygranej. Z kim mam przyjemność?
2: Uliana.
0: Cześć Uliano, witam ciebie serdecznie.
2: A nie wiesz, że jestem w radiu.
0: Jesteś w radiu i możesz wygrać 25 tysięcy. To są dobre informacje w ten czwartek o tej porze. Wystarczy, że otworzysz naszą walizkę z pieniędzmi. Otwiera ją czterocyfrowy szyfr. Rozpoczyna się od cyfry 6. I są jeszcze trzy cyfry do odgadnięcia, ale masz do wyboru dwa scenariusze. Albo odgadujesz te trzy cyfry tak po prostu. I jeśli ten szyfr otworzy naszą walizkę, wygrywasz 25 tysięcy, albo możesz ode mnie odkupić dwie cyfry z tego kodu, być pewna, ale mieć trochę mniej pieniędzy w walizce, no bo za tyle, za ile odkupujesz, tyle ja muszę z tej walizki wyjąć.
2: Może strzelamy.
0: Wow! Do odważnych świat należy. Wczoraj Patryk wygrał ponad 14 tysięcy złotych. No i dzisiaj ciekawa jestem, z jakim skutkiem otworzymy naszą zabawę szyfr do wygranej. Uliano, kod rozpoczyna się od cyfry 6, więc masz tylko 3 jeszcze do odgadnięcia. W takim razie, co mam wpisać do naszego zamka?
2: 7. 6, 7, niech będzie po kolei 8.
0: Aha.
2: I 9.
0: To jest twoje ostatnie zdanie?
2: Myślę, że tak.
0: Dobra. Odważna Uliana z rozmachem wjeżdża w naszą zabawę szyfr do wygranej, zatem wbijamy. 6, 7, 8, 9.
3: Szyfr niepoprawny.
0: Ale moja droga, jest dobra informacja dla ciebie. 500 zł i tak dostajesz od nas. Gratuluję ci bardzo serdecznie tego popołudnia.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: No, tak się trzeba bawić, no albo wszystko, albo nic.
2: Udało się. Fajnie, że i tak to się dało się wygrać.
0: No i dokładnie o to chodziło. Uliana dzisiaj wychodzi z 5 stówkami, a wy, jeśli chcecie wyciągnąć 25 tysięcy z naszej walizki jutro, wskakujcie koniecznie na rmfmax.pl i zgłoście się do zabawy Szyfr do wygranej.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten rytm troszeczkę może przypominać kapanie deszczu o parapet, ale żeby nie było, mamy dla was coś, co na pewno może was rozchmurzyć po 17. Bilety między innymi na Jasona Derulo, czyli na ING Silesia Beats w kanale nadawczym. Zostańcie koniecznie z RMF Max, a ja wam mówię papa, do jutra, słyszymy się znowu po 13. Ania Wojtkowiak, hej! Dziękuję za dzisiaj. Jeszcze chciałam powiedzieć, wracajcie suchą stopą do domu. Pa!
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przyjdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź. Targowisko Tomex, Nowa Huta.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
13: Skoda. Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
14: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
15: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
18: No to jedziemy.
19: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny. Cherry Matsuoka. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Na pełne słońce dziś nie mamy już szans. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Jeśli pokropi, to przelotnie, a na termometrach od 16 do 18 stopni. Warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy również mają dominować chmury, może symbolicznie pokropić, a temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski. Jutro do 20 stopni będą przejaśnienia, ale nadal przewaga chmury.
8: RMF Max.
9: RMF Max Kraków.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz.
9: No to słuchaj,
10: na pyszne.pl
9: zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
16: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
17: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
16: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
17: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
16: To z Tauronem.
17: Jasne, że tak.
18: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
19: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jagiot S8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackrakow.pl. Zapamiętaj, jackrakow.pl.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
20: To w euro!
21: Emocje rosną!
20: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
24: Na zegarach 17 w RMF Max Kraków. Czas na przegląd najważniejszych tematów. Kinga Nega. Zapraszam na flash. Znamy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott.
2: 88-letni Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
24: Kto jeszcze został wyróżniony?
2: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli.
24: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: To jest RMF Max Kraków.
24: W Krakowie może powstać Wojskowy Instytut Medyczny. MON proponuje połączenie dwóch placówek. 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego i Szpitala Miejskiego imienia Narutowicza. Pacjenci mieliby tylko zyskać na tej fuzji.
5: Jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować. Więc w tych zakresach, choćby nawet rozszerzenie kardiologii, rozszerzenie świetna neurologia, która jest w Szpitalu Narutowicza, przy połączeniu z naszą pracownią jest w stanie dodatkowo rozwijać pracownią kardiologii inwazyjnej i w ogóle interwencji sercowo-naczyniowych, jest w stanie rozwijać znacząco te działania.
24: Uważa profesor Bartłomiej Guzik, dyrektor Szpitala Wojskowego. Młodzież ma się doczekać przestrzeni stworzonej specjalnie z myślą o niej. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka firmy, która zaprojektuje kolejną część parku kolejowego.
21: Ta grupa młodzieżowa często gdzieś w tych projektach się gubi, więc tutaj w ten drugi etap rzeczywiście jest tak pomyślany, żeby była tam przestrzeń dla młodzieży, żeby były takie elementy sportowe, żeby było boisko, żeby były różne elementy właśnie do ćwiczeń, natomiast też nie zabraknie zieleni. O to też chodzi, żeby ten teren taki, no, nieciekawy pod estakadami zamienić na miejsce rekreacji, w którym też zieleń będzie obecna, na miejsce, do którego po prostu chcemy przyjść.
24: Zapowiada Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Teraz kultura. W sobotę w Krakowie Noc Teatrów. Z tegorocznym programem zapoznał się nasz reporter.
22: Na spektakle zapraszają Akademia Sztuk Teatralnych, Krakowski Teatr Scena 100, Teatr Varieté, Narodowy Stary Teatr zagra dwa spektakle, podobnie jak Bagatela, Teatr Groteska i oczywiście Teatr imienia Juliusza Słowackiego. W Teatrze Ludowym przejedziemy się na aż trzy spektakle i to tramwajem zwanym Pożądaniem w reżyserii Darii Kopiec. Zatańczycie na balu z Teatrem KTO, to oczywiście na Rynku Podgórskim, a jak już jesteśmy przy mniej oczywistych miejscach, sceny powstaną również w Muzeum Armii Krajowej, czy choćby w Składzie Solnym.
24: Tyle, Przemek Błaszczyk.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
24: Na pełne słońce i wysoką temperaturę niestety musimy jeszcze poczekać. Dzisiaj w Krakowie dominują chmury, w nocy również zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski, jeśli pokropi to przelotnie. Warunki biometeo mają być niekorzystne, wiatr już słaby. A jutro w ciągu dnia na termometrach do 20 stopni nadal zachmurzenie przeważnie duże, choć zwłaszcza po południu mogą pojawiać się lokalne przejaśnienia.

0: 4 po 17. Dzień dobry i podobno Natalia jest trochę zbyt radosna, tak mówią ludzie w redakcji. Co się stało, Natalia, jak to robisz?
1: Słuchaj, nie wiem po co.
0: Po co być radosnym, powiedz.
1: Nie wiem, ale jest fajnie.
0: Jest fajnie?
1: Jest fajnie.
0: Polecamy, spróbujemy to zrobić razem, bądźmy radośni razem, razem z Natalią.
1: To spróbuję na was, nie wiem, nakaszleć, nachuchać, żeby to na was też przeszło. Nie wiem, jak się tym zarazić, ale zrobię co w mojej mocy, żebyście się zarazili.
0: Wiktor Waligura, od tego zaczynamy. 4 pory roku. Michał Siwek.
1: I Natalia Kawałek. Ja już tańczę.
0: Ona tańczy. To jest radosna osoba. To jest promyczek w tym studiu.
1: Dzień dobry.
0: O to chodzi.

0: Taniec brzucha, jeżeli uskuteczniać to do numerów takich jak ten Belly Dancer, ja powiem szczerze, robiłam to przed chwilą.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I przyznam szczerze, mam nadzieję, że za chwilę zrobimy taki banger wspólnie, ja, Siwek i wy, że też będziemy tańczyć. Nie wiem, czy taniec brzucha, ale jakiś taniec będzie się dało do tego ułożyć.
2: Jak zawsze wieczorem w RMF Max zrobimy piosenkę i zrobimy ją z was. Znaczy z wiadomości, które od was dostaniemy. I tym razem o co my pytamy?
0: Pytamy o mundial. Pierwsze skojarzenie
3: mundial
0: z mundialem. No niestety dzisiaj nie będzie, znaczy nie, dobra, będą jakieś inne tematy, ale dominować będzie mundial. Czy wam się to podoba, czy nie? Dziewczyny, panowie, wszyscy, którzy średnio są zainteresowani piłką nożną, damy sobie radę i tak będzie fajnie.
2: Damy sobie radę, będą odskocznie, to nie tak, że cały program o mundialu, ale tym razem pytamy o takie pierwsze skojarzenie z mundialem, jakie macie, bo u mnie oczywiście odpala się, ale że Dudka nie wzięli.
0: No!
2: To był Mundial 2006, pierwszy, który pamiętam jako dzieciak.
0: Słuchaj, możliwe, że to też gdzieś tam wpleciemy w piosenkę, ale właśnie, w tym momencie bardzo was prosimy, żebyście odpalili Messengera i na priv do RMF Max napisali. My te wiadomości wszystkie czytamy i bardzo was prosimy, żebyście właśnie napisali pierwsze skojarzenie z Mundialem. Postaramy się wszystkie te propozycje wcisnąć w piosenkę. Nie wiem, jak to zrobimy.
1: Hity, które nie dają zasnąć.

0: jest w Dumerze, Talk to You. No to my sobie do was teraz trochę pogadamy, bo słuchajcie, mamy temat, absolutną petardę. Myślę, że tutaj patriotyzm wzrośnie momentalnie od zera do setki w bardzo szybkim tempie.
1: Drodzy państwo, chodzi o rosół.
0: To jest bardzo ważna rzecz.
1: Rosół to jest jakby ważki temat w naszym pięknym nadwiślańskim kraju i ten rosół wreszcie doczekał się godności, honoru oddanego mu należycie.
0: Znaczy jest szansa, że się doczeka godności, bo rosół i sposób jego podania może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i to nie jest żart. Pałac, Muzeum Pałaców w Wilanowie ma właśnie taki projekcik, no bo rosół to jest, słuchajcie, coś więcej niż zupa.
1: Oni ciężko tak się mówią, piękne zgodzić, hasło mają, że rosół to jest więcej niż zupa.
0: No bo jest, to jest styl życia, słuchaj, tak. To jest cała niedziela. No.
1: To jest również familiada o 14, to jest na dobre i na złe o 16, tak. A potem prace domowe trzeba odrabiać.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
3: Top Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaw Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
10: używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje. Już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
8: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: ale Farb & Body Talk, my się już nagadaliśmy, teraz pora, żeby ekspert przejął mikrofon i co nieco wam opowiedział o ważnych sprawach.
1: Krzysiek Chwaliński w studiu i mistrzowski flash sportowy, zaczynamy te mundialowe emocje, będzie pięknie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Jestem, dzień dobry. Za niespełna już godzina początek ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Gwiazdą wydarzenia w stolicy Meksyku na słynnym Estadio Azteca będzie Shakira, która razem z Bernabojem wykona utwór Die Die.
4: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
3: Przypominała Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku. Zaplanowano również przemówienie ambasadorki turnieju Salmy Hayek. Swoje oficjalne otwarcia mundialu będą miały też Stany Zjednoczone i Kanada, bo te państwa, przypomnijmy, także gospodarzami tego wielkiego piłkarskiego święta, które niestety bez udziału kadry Polski. Po ceremonii o 21:00 mecz otwarcia Meksyk-RPA. Gospodarze w Mistrzostwach Świata zwykle wychodzili z grupy, ale odpadali w 1/8. Tak było 7 razy z rzędu. Teraz ma być zupełnie inaczej.
1: To może byśmy tą Shakirę zagrali, co? Tak, żeby poczuć już teraz, żeby wcześniej niż Meksyk odpalić już ten mundial w naszych sercach, co?
0: Jestem za.
1: No to
0: też,
1: jazda,
0: no?
1: Proszę państwa.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Coś tam, że ona nie ma planu B, że on ma plan B. Fajna piosenka.
1: Ja zarejestrowałam najbardziej to, że jak ktoś nie ma biletu, to nie wraca. Ale też jest tak, że jak ktoś nie ma biletu, to nie jedzie na mundial na przykład.
0: To jest różnie z biletami właśnie. My też na przykład nie pojechaliśmy.
1: Ale jesteśmy z wami i kleimy dla was piosenkę o mundialu właśnie dzięki wam.
0: Piosenka o waszych skojarzeniach z mundialem już za momencik w RMF Max. Po drodze też prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nadajemy się. Od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
14: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
15: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
16: Najlepiej słuchać w pracy.
17: Max robi mi dzień.
18: Max robi robotę. Yeah!
16: Od tego jesteśmy.
19: Mocne hity.
16: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

Na pełne słońce i wysoką temperaturę niestety musimy jeszcze poczekać. Dzisiaj w Krakowie dominują chmury, w nocy również zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski, jeśli pokropi to przelotnie. Warunki biometeo mają być niekorzystne, wiatr już słaby. A jutro w ciągu dnia na termometrach do 20 stopni nadal zachmurzenie przeważnie duże, choć zwłaszcza po południu mogą pojawiać się lokalne przejaśnienia.

0: Więcej nam do szczęścia nie trzeba. Trochę turururu i świat jest od razu lepszy. To Milky, Just the Way You Are w RMF Max.
1: A ten świat, umówmy się, i tak nie był taki zły, bo dzisiaj dużo się dzieje na świecie. Mm-hmm. Dzisiaj startuje mundial, pytaliśmy o wasze skojarzenia z nim. RMF Max. I o tym piosenka.

0: Był żałował, żałował, tak jak Krzysztof Globisz.
1: Więcej żalu, żalu, żalu.
2: Hity na maksa.
3: No ja bym żałował, ja bym totalnie żałował, absolutnie. Drodzy Państwo, dziś 21. mecz otwarcia. Meksyk gra z RPA, a u nas usłyszycie wszystko o tym mundialu w mistrzowskich fleszach sportowych.

0: Dawid Podsiadło. No ładnie nam zaśpiewał, na błysk wręcz bym powiedziała. Za chwilę na błysk najnowszy flash w RMF Max. Usłyszycie, co się dzieje na świecie, tak poza mundialowo, ale do mundialu jeszcze dzisiaj będziemy wracać na pewno.
1: Oprócz flesza, w którym dowiecie się, co słychać na mundialu w tej godzinie, umówmy się, że to będzie taka godzinka bez mundialu, dobra?
0: Okej.
1: Tak, żeby sobie odpoczęli ludzie.
0: Okej.
1: Trzeba odpocząć.
0: Brzmi jak plan, jestem za, no.
1: Nie można tylko mundialem żyć. Znaczy można, ale nie
0: ale
1: powinno
0: nie trzeba.
1: Się.
2: Reklama. Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: pięknej atmosfery. Już w sobotę na naszej scenie Wave Shock. Fanów totalnie tanecznego szaleństwa zapraszamy na salę dance. Zagra dla was autor hitów ONAELA, Shake Your Boom Boom i Tylko Ciebie Chcę. D-Bomb! Energy 2000 Przytkowice. Najlepiej rozegrana sobotnia noc.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM.
11: W RMF Max Kraków wiemy, czym żyje miasto Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. MON proponuje włączenie szpitala Narutowicza do nowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Nowa placówka miałaby być jednym z najważniejszych ośrodków medycznych, naukowych i dydaktycznych w południowej Polsce.
12: Z punktu widzenia krakowian i małopolan razem jesteśmy w stanie stworzyć miejsce, multipotencjalny ośrodek. Wszystko będą w stanie ci pacjenci załatwić w jednym miejscu. Prawie, że wszystko.
11: Podkreśla dyrektor szpitala wojskowego profesor Bartłomiej Guzik. Z projektem stworzenia Wojskowego Instytutu poznali się już miejsce radni, ewentualne głosowanie w tej sprawie za 2 tygodnie. Przypomnijmy, zadłużenie szpitala imienia Narutowicza to ponad 300 milionów złotych. Dług musiałaby przejąć nowa placówka. Kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Swój start zapowiedział były radny Łukasz Wantuch. Krakowianin, jak zapowiada w swoich mediach społecznościowych, planuje skupić się na codziennych problemach mieszkańców, takich jak wraki na ulicach, przepełnione kosze czy graffiti. Swoją kampanię zamierza prowadzić niestandardowo. A lista kandydatów na prezydenta Krakowa jest już długa. O fotel będą walczyć między innymi Bartosz Bochańczak, Michał Klimek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca czy Monika Piątkowska. Opad deszczu i trwający remont przy Bagateli sparaliżowały w tym tygodniu ruch komunikacji miejskiej na alejach. Linie zastępcze dowożące mieszkańców Bronowic notowały nawet 50-minutowe opóźnienia. Aktywiści z Platformy Komunikacyjnej Krakowa przyznają, że buspasy są przeciążone.
13: Bardzo newralgiczna sytuacja jest na skrzyżowaniach, bo buspasy są jakby jak zawsze oczywiście po prawej stronie drogi i przed skrzyżowaniami jednocześnie tam na tych buspasach są zrobione prawo skręty dla osób, dla kierowców skręcających w prawo w jakąś konkretną ulicę. No i w efekcie, jeśli na przykład jest zielone światło, to te samochody skręcające w prawo potrafią też stworzyć korek, bo muszą ustąpić pieszym przechodzącym na przejściu dla pieszych. No i w tych korkach utykają też autobusy.
11: Podkreśla Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej. Wiosną 2028 roku ma zacząć działać nowa fontanna na rynku głównym. Do konkursu na projekt obiektu zgłoszono niemal 30 prac.
3: Będzie kwadrat z marmuru, gdzie będzie można wsiąść i ten kwadrat będzie otaczał nieckę. Nad tą niecką będzie unosiła się duża rzeźba z brązu, odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa, a więc Garb Tenczyński, Wawel, wzgórza i z tego będzie wypływała woda i ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik. Te wody będą się mieszać, kotłować.
11: Zapowiada Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. Jarmark Świętojański wrócił na bulwar Czerwieński. Do 21 czerwca mieszkańcy i turyści mogą korzystać z przygotowanych atrakcji.

0: W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski. Jeśli pokropi to słabo i przelotnie, warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jutro są szanse na lokalne przejaśnienia, przede wszystkim w drugiej części dnia, a na termometrach maksymalnie do 20 stopni. Wiatr chwilami silniejszy będzie wiał z zachodu. Jeśli pokropi, to naprawdę symbolicznie.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Chwila po 18, my jesteśmy dobrze zatankowani kawą. Siwek tutaj jeszcze coś dotankuje i słuchajcie, jedziemy. Jedziemy z 18 i z atrakcjami, które dla was mamy, a trochę się tego nazbierało.
3: Ja tankuję cały czas, u mnie to jest, wiesz, rabatowe ceny za litr przez cały rok. 18.04, dzień dobry, Michał Siwek,
2: Natalia Kawałek i Bledka.

0: Vinay i I Was Made, cudowna energia w RMF Max, którą teraz przekuwamy, uwaga, uwaga, w rywalizację. Będą się ludzie...
1: Bić.
0: Dobrze, że podrzuciłaś mi inne słowo niż to, które ja miałem w głowie.
1: No bo spojrzałam

0: tylko wcześniej musicie się troszeczkę popisać kreatywnością, później odrobinę wiedzą i jakoś to będzie.
1: Bo skoro wy będziecie very important person, jeżeli wygracie takie wejściówki, to wy nam powiedzcie, what is very important?
0: Yes.
1: What is very important? Proszę answer na Messenger RMF Max.
0: Please.
1: I wait very.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
0: Jakby co, to można pisać po polsku.
1: Jak
0: śmiało.
1: What is very important? Messenger RMF Max.

0: Rytmiczne ruchy przód, tył, wykonywane mimowolnie przy tym numerze, to jest,
1: z gardą.
0: To jest jakby
1: z gardą.
0: Z gardą, tak, koniecznie z gardą. Dub Dogs i How Does It Feel, za nami w RMF Max jest 18:18.
1: A teraz kto w Gdańsku na urlopie, ten powinien się dobrze po barach rozglądać i ja nie mam tutaj nic złego na myśli, bo moi drodzy, siedzisz sobie spokojnie, a wtem do knajpy wchodzi Henry Cavill. Tak było wczoraj. Nawet się rozpisują o tym lokalne media, że do baru wszedł Superman, Wiedźmin i Nieśmiertelny, a barman zapytał, co podać, panie Cavill.
0: To jest śmieszne, to jest ładne. To ktoś tam bardzo kreatywnie, ładnie do tego podszedł, ale hitem jest to, bo jak się wczytaliśmy w tą historię, to się okazało, że obsługa postanowiła na koniec tej nocy zapytać pana Cavilla
1: na początek,
0: zapytać go o dowód.
1: Widać po nim, że jest pełnoletni, więc no nie wiem, ja bym na przykład zrobiła tak samo, ale po to, żeby sprawdzić, czy na zdjęciu do dowodu wygląda tak koszmarnie jak wszyscy, czy tak pięknie jak zawsze.
0: To jest Superman, tam są wszystkie rzeczy możliwe. On może wyglądać nawet dobrze.
1: A myślisz, że Bicek się złapał na to zdjęcie do dowodu?
0: Jest tak wielki, że on się złapał na każde zdjęcie świata.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
14: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Gipsku, Kon Jonatan i ty masz numer, który kojarzy nam się trochę z kultowym Candy Shopem, ale ma swój własny unikalny charakter. Ty masz za nami.
1: A przed nami kolejny mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński jest już z nami i teraz wam poopowiada wszystko, co ważne w sporcie.
2: Zanim wielka piłka nożna, to najpierw siatkówka. Polacy niestety przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3. Mecz Ligi Narodów to było spotkanie numer 2. W piątek biało-czerwoni zmierzą się z Japonią. Dokładnie. Meksyk kontra Republika Południowej Afryki wieczorem na Estadio Azteca. Pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to również był mecz otwarcia mundialu, no tyle, że wtedy gospodarzem była RPA. Przypomina Patryk Serwański.
3: Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko.
2: A ja przypomnę jeszcze, że wtedy w 2010 roku kibice RPA zasłynęli z bardzo charakterystycznego kibicowania. Ich trąbki przypominały dźwięk lecącego roju pszczół. Początek dzisiejszego meczu otwarcia o 21:00.
0: Z wspominaniem wuwuzeli jest dokładnie jak z wspominaniem surowego nauczyciela. Zapomnieliśmy już, jak bardzo nas denerwował. Ale dziękuję za to przypomnienie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my się staramy w RMF Max komuś dać bilety VIP na ING Silesia Beats. Jeszcze możecie wejść do zabawy, możecie wejść do tej gry.
2: Very important person ktoś yes. będzie. Very important. Dlatego też pytamy, co jest very important. Napiszcie na Messenger RMF Max. RMF Max. I ktoś, kto napisze najciekawiej, tak, że nam się najbardziej jakoś tak spodoba, to słuchajcie, no to ten ktoś dostanie szansę zawalczenia o te VIP wejściówki na ING Silesia Beats.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
16: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
17: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
18: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
19: Twoje miasto, twoja decyzja.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
21: I po reklamie.
6: Mocne hity bez przerwy.
7: To działa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
0: W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski. Jeśli pokropi to słabo i przelotnie, warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jutro są szanse na lokalne przejaśnienia, przede wszystkim w drugiej części dnia, a na termometrach maksymalnie do 20 stopni. Wiatr chwilami silniejszy będzie wiał z zachodu. Jeśli pokropi, to naprawdę symbolicznie.

0: Cudowny jest ten Teddy Swims. Klimat, energia i na 10 minut przed 19 to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Z nami Paulina, która będzie walczyła o wejściówki w VIP na ING Silesia Beats. Paulina, czemu jesteś przerażona?
1: Jestem przerażona, iż gdyż boję się, iż pomylę się tytułem albo jakim wykonawcą, ja już nie wiem.
2: Paulina, spokojnie, będzie dobrze. My wysyłamy do ciebie dobrą energię. Nie obiecuję, że będziemy podpowiadać, ale chyba nie będziemy specjalnie wredni. Takie mam przeczucie, że dzisiaj dobra energia od nas płynie, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj z Michałem solidarni i że wszystko się dobrze skończy.
0: Tak. Trzymamy za ciebie kciuki. Naprawdę szczerze. My zawsze chcemy, żeby słuchacze wygrywali, ale no cóż, zasady też są twarde. Zasada w ogóle była taka, że trzeba było najpierw napisać, co jest very important. Także Paulinko, opowiadaj, co jest very important.
1: No, ja napisałam, że, no, że dla mnie są najważniejsi przyjaciele w danym momencie, a w tym czasie mój syn krzyczy: mamo, very important są glizdy, glizdy, glizdy będzie rybą.
2: No, tak, bo twój syn jest zapalonym wędkarzem, także słuchaj, te glizdy, jest szansa, że dadzą ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Takie rzeczy się jeszcze nie działy na świecie nigdzie.
0: W sensie glizdy za bilety? My jesteśmy glizdami jakby?
2: Nie, to są te glizdy za zgłoszenia. Już sobie nie bierz do siebie, ja cię proszę. Paulina, dla ciebie zadanie bojowe, rozpoznać cytaty. Dzisiaj to będą cytaty braci Kacperczyk, którzy występują na ING Silesia Beats, mają tam całą swoją scenę wręcz i zapraszają różnych gości. I to będą bracia Kacperczyk kontra bracia Golec. Kojarzysz braci Golec?
3: Kojarzymy.
2: No to super. No to mamy nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Cytaty usłyszysz 3 i będziesz musiała rozpoznać, czy to bracia Kacperczyk, czy bracia Golec. I przynajmniej 2 razy musisz dobrze odpowiedzieć. Trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jesteś gotowa usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak.
2: No to lećmy.
4: Na billboardzie baba w samych gaciach.
0: Czy to są bracia Kacperczyk? Czy to są bracia Golec? Ten cytat, który przed chwilą usłyszałaś, pochodził z piosenki których z nich?
1: Kacperczyk.
2: Sprawdźmy.
5: Na billboardzie baba w samych gaciach.
2: A mieliśmy nadzieję, że to jedno będzie trudne, no?
0: To miało być to najtrudniejsze, także to już jest dobra informacja dla ciebie, że jeżeli to zgadłaś, no to dalej będzie tylko prościej. Powiedz szczerze, zgadywałaś?
1: Zgadywałam.
2: Masz nosa, dziewczyno, masz nosa. No to jeden punkt jest na twoim koncie. Zawalczmy zatem o drugi, który da ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Posłuchaj.
4: Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam.
1: Ale tu orkiestra.
0: Jakie pewne w ogóle.
2: Jakie
0: tutaj wejście
2: też, tak.
0: Na pełnej tak zwanej.
2: A jesteś pewna, że to nie bracia Kacperczyk?
1: Nie, bo Golca coś budowali.
5: Ja nie jestem w ciebie.
2: Tak jest, bracia Golec na antenie RMF Max, to też się nie zdarza często. I bracia Golec, no i te glizdy wcześniej, gwarantują ci bilety VIP na ING Silesia Beats.
0: Teraz już nie tylko glizdy są very important, ale i ty jesteś very important person, bo wejściówki VIP są twoje, więc ciesz się tak jak się cieszysz, bo ta twoja radość jest piękna. Zostawiamy cię z numerem Aloka Khalida, Dive Into Me. No i pytanie, czy ten wieczór może być jeszcze trochę piękniejszy?
2: Na pewno może. Już o to zadbamy jakoś.

0: I takie duety to my szalujemy i szalujemy. Tak, Alok i Khalid, to oni tuż przed 19 wbili się na antenę RMF Max. Piękne to było.
1: Szalujmy się. No.
0: Szalujmy się, szalujmy kochani, się, tak no. jest.
1: Flash informacyjny i prognoza pogody z pełnym szalunkiem. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Płatności od sklepu. Biedronka.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Just keep watching.
2: Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nyga. Zapraszam na Flash w RMF Max Kraków. Kolejnych dwóch mężczyzn powiązanych z tak zwaną mafią wnuczkową zatrzymali policjanci. Kim są zatrzymani i jaka była ich rola w gangu, to ustalał Maciej Sołtys.
3: To 37 i 43-latek. Obaj są mieszkańcami Krakowa i tutaj ich zatrzymano. W gangu pełnili różne role. Byli odpowiedzialni m.in. za odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych, ich transport oraz przewożenie innych członków grupy na tak zwaną robotę. Z mafią wnuczkową byli związani od ponad półtora roku. Usłyszeli już zarzuty. Te zatrzymania to element większej sprawy, w której w ręce policji wpadły już 63 osoby, w tym szef grupy, który dowodził oszustami z więzienia. Sprawa ma charakter międzynarodowy. Grupa działa też z zagranicy.
4: Te osoby, tak zwane telefoniści, telefonują do osób pokrzywdzonych z terenu Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Anglii czy też Niemiec.
3: Powiedział mi jeden z oficerów operacyjnych.
2: Śledztwo trwa, straty pokrzywdzonych mogą sięgać wielu milionów złotych. 1 lipca odbędzie się losowanie wniosków w programie Mieszkanie za remont. Dotyczy osób, które zdobyły taką samą liczbę punktów w tegorocznej edycji. Losowanie rozpocznie się o 10 w Urzędzie Miasta Krakowa i będzie transmitowane online. O kolejności na liście remontowej zdecyduje specjalna aplikacja, która ma zapewnić przejrzystość i równe szanse wszystkim uczestnikom programu. Prawie rok potrwa projektowanie ostatniej części parku kolejowego pod estakadami między Grzegórzkami a Podgórzem. Mowa o odcinku od ulicy Grzegorzeckiej do ulicy Miodowej.
5: Wybieramy wykonawcę do tego, żeby wykonać dokumentację projektową dotyczącą drugiego etapu parku kolejowego, czyli ten odcinek od Grzegorzeckiej do Miodowej. Powstała już koncepcja, którą stworzyła miejska ogrodniczka. Natomiast w tym momencie ogłosiliśmy przetarg. Na oferty do tego przetargu czekamy do 17 czerwca.
2: Przy projektowaniu będą brane uwagi zgłoszone przez mieszkańców.
5: Tak, ta koncepcja opiera się właśnie na rozmowach też z mieszkańcami, na konsultacjach, które były prowadzone, to na pewno będzie kontynuacja tego pierwszego etapu, jeśli chodzi o samą ideę. Natomiast tutaj rzeczywiście w tym drugim etapie większy nacisk został położony na rozwiązania, które będą sprzyjały często pomijanej w realizacjach grupie społecznej, jaką jest młodzież.
2: Podkreśla Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Urzędnicy chwalą się, że komunikacja miejska w Krakowie na tle innych miast wypada całkiem nieźle. Powołują się na raport apki Jak dojadę.
6: Zajęliśmy w dwóch kategoriach pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce Kraków zajął w czasie oczekiwania na odjazd. To jest 6 minut i wynik ex aequo najlepszy w całym kraju razem z Warszawą i Wrocławiem. I tak samo Kraków znów zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o takt odjazdów, czyli średni odstęp między kursami autobusów i tramwajów to 13 minut.
2: Mówił Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego. Krakowskim autobusom oberwało się jednak za duże opóźnienia.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Najbliższe dni w Krakowie nie przyniosą zdecydowanej poprawy pogody. Będzie przewaga chmur, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na termometrach nie więcej niż 20 kresek. Jutro zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, ale słońce ma się pojawiać w drugiej części dnia. Jeśli pokropi to słabo i przelotnie, warunki biometeo mają być niekorzystne. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, a na termometrach 20 stopni.
0: Każdej chwili Max nadaje hit.
7: Niecałe dwie godziny dzielą nas od meczu otwarcia na mundialu.
8: Mniej niż pół godziny do otwarcia samego. Nie, znaczy to otwarcie już jest.
7: To ono już trwa.
8: My nie oglądamy, my co nie, my robimy?
7: Co my robimy z życiem swoim, Natalia? Zaraz włączamy. Ale słuchajcie, ważna sprawa jest, bo teraz musicie napisać, komu pod nieobecność Polaków na mundialu kibicujecie i dlaczego. I my wywróżymy ze słuchaczy, kto ten mundial wygra.
8: No to dawajcie, piszcie na Messengerze RMF Max.

0: trakcie tego mundialu wszyscy będziemy Drakulami, będziemy po nocach siedzieć, leżeć i próbować oglądać to, co się będzie działo na drugim końcu świata. No taki nasz los.
1: Tak będzie. Ale jeżeli ktoś wam powiedział, że pierwszy mecz, mecz otwarcia o 21:00, okłamali was. Pierwszy mecz właśnie teraz w RMF Max to będzie mecz. Mecz między Norwegią a Brazylią. Dzień dobry, Mirosław i Damian z nami,
2: siema,
1: czyli
2: siema.
1: Reprezentanci obu tych drużyn. Jesteście?
2: Oczywiście, jestem.
1: Damian?
3: Tak.
1: O, Damian,
0: dobra, mamy reprezentantów, tak. Nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie reprezentujecie te narody, bo zapytaliśmy, komu kibicują słuchacze RMF Max. No i różne wiadomości, różne pytania padały, odpowiedzi również, no i tak wyszło.
1: Najbardziej przekonywujący kibice, którzy uzasadnili swoje odpowiedzi, zostali zaproszeni. Tutaj mamy finałową czwórkę i słuchajcie, zrobimy taki turniej pomiędzy słuchaczami RMF Max i z nich wyłonimy zwycięzcę mundialu i zobaczycie, tak, że to się sprawdzi.
0: Słuchajcie,
1: to się sprawdzi.
0: To nie chodzi o to, żeby ośmiornica wybierała, czy jakiś słoń. My wybierzemy teraz w RMF Max, kto wygra, kto będzie miał ten piękny puchar, trofeum i taki jest
1: pierwszy,
0: plan.
1: Pierwszy półfinał przed nami. Norwegia kontra Brazylia. Panowie, będziecie grali w kółko i krzyżyk, ale w głowie. Jako, no, że Norwegia jest niżej w rankingu FIFA, to Mirek będzie zaczynał. Musisz powiedzieć tam prawy góra, lewy dół, gdzie zaczynać?

0: Nasz, swoje, swoje kółeczko.
1: Prawa góra.
0: Prawa góra, kółeczko.
2: Sama góra, okej. Okay.
0: Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Lewy dół.
0: Lewy dół. Mirek?
1: Prawy środek.
0: Prawy środek. Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Prawa góra.
0: Nie można, już jest zajęta.
3: A to... Lewy środek.
0: Na środek krzyżyk daje Damian, a Mirek?
1: Prawy dół oczywiście.
2: No
0: i drodzy państwo, spektakularne zwycięstwo Norwegii, gratulujemy! Norwegia przechodzi dalej, wikingowie zwyciężyli z Brazylią.
2: Słuchajcie, takie rzeczy, jakby nigdy nie widziałam tak szybkiego meczu piłki nożnej. Gratulujemy Norwegii, gratulujemy kibicom. To było piękne.
0: Za chwilę drugi półfinał. Zostańcie z nami, kochani. A reprezentanci Norwegii i Brazylii zgarniają gadżety RMF Max.

0: 19.20 RMF Max i Mundial RMF Max, który trwa.
1: Skrytka numeru.
2: Nie, rozłącz się, bo... O, właśnie.
0: Nie, no bo to się nie mogliśmy dodzwonić do jednego z uczestników, a tu pojedynek Hiszpanii z Francją przed nami, drodzy państwo. Trzeba będzie po prostu ten mecz przełożyć ze względu na warunki atmosferyczne.
2: Tak, ale znajdziemy odpowiednią murawę, na której będzie się dało rozegrać ten mecz. Odpowiednie kółko i krzyżyk zostanie rozłożone, także Hiszpanio, mam nadzieję, że odbierzesz wkrótce.
0: Hiszpanio, strzeż się, a wy możecie wciąż pisać, której drużynie na mundialu kibicujecie i którą chcecie reprezentować na mundialu RMF Max. Czekamy.
2: Są bardzo poważne rozgrywki, no.
0: Najpoważniejsze.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
6: Club Dance Extra.
4: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
12: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Tato, co to za pan?
20: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
19: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
20: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
19: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
20: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
19: To z Tauronem.
20: Jasne, że tak.
21: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
22: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
23: A te najlepsze mają ich wiele.
22: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
23: To dobre strony Krakowa.
22: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
24: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
22: Zapraszamy. Sprawia.
25: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród wśród elektrolitów.
0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: I po reklamie.
2: Let's go.
3: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: 19.30, najwyższa pora znów zerknąć na emocje mundialowe, bo to wszystko się zbliża wielkimi krokami.
1: A emocji już teraz jest dużo, a wszystko uporządkuje dla nas Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flash sportowy. To już teraz w RMF Max. RMF
2: Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Przed nami ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, które będą rozgrywane w USA, Kanadzie i w Meksyku. To będzie wielkie show wypełnione występami gwiazd. W meczu otwarcia o 21:00 Meksyk zmierzy się z RPA w Mexico City. Strefa kibiców wypełnia się fanami futbolu.
4: Dzisiaj w stolicy Meksyku, zdominowanym przez meksykańskich kibiców, w zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku.
3: A z Meksyku mówił Paweł Żuchowski, to będzie największy mundial w historii, 48 drużyn grać będzie na 16 stadionach, będzie można obejrzeć w sumie 104 spotkania. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny do rundy pucharowej według najnowszych zasad awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. A szkoda tylko, że na tym mundialu nie zobaczymy biało-czerwonych.
0: No szkoda, 104 mecze to jest strasznie dużo, trzeba to sobie jakoś dozować, bo łatwo będzie przedawkować ten futbol, ale emocje, których nie mogę się już doczekać. Wspaniale, dobrze, że to się już dzisiaj zaczyna.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dziś cały świat żyje startem mundialu, a my tak sobie jest. Robimy swój mundial RMF Max i słuchacze kibicujący poszczególnym reprezentacjom reprezentują je tutaj na antenie, walcząc o tytuł mistrza świata.
1: No i jak to było? Norwegia wygrała z kim?
0: Z Brazylią. W finale.
1: Francja spotkała się z Hiszpanią, tylko że właśnie Hiszpania oddała walkowerem, więc za chwilę robimy finał. Norwegia, Francja na naszej antenie.
0: Sprawdzimy, epicki kto finał wygra. Mundialu.
1: Max. Zostańcie blisko, żeby się przekonać, kto wygra.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
12: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30.

0: Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Salia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje. Już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
2: I po reklamie.

Najbliższe dni w Krakowie nie przyniosą zdecydowanej poprawy pogody. Będzie przewaga chmur, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na termometrach nie więcej niż 20 kresek. Jutro zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, ale słońce ma się pojawiać w drugiej części dnia. Jeśli pokropi to słabo i przelotnie, warunki biometeo mają być niekorzystne. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, a na termometrach 20 stopni.

0: Słuchajcie, siedzimy sobie w studiu RMF Max i oglądamy pierwszą z trzech ceremonię otwarcia Mundialu 2026, ale jako, że RMF Max musi być wszędzie pierwszy, to my sobie chcemy rozegrać finał. Za nami dwa półfinały. No i takim to sposobem Michał, reprezentant Francji, spotyka się w tym momencie z Mirkiem, reprezentantem Norwegii. No i zobaczymy, kto wygra ten mecz.
1: Drużyny na boisku, tak? Mirku, obecny?
2: Jestem.
1: I Filip z Michałem, bo tutaj jest dwuosobowa drużyna, tata i syn, reprezentanci Francji. Dzień dobry.
2: Jesteśmy.
1: Czeka nas mordercza rozgrywka w kółko i krzyżyk o Mistrzostwo Świata RMF Max. Jako, że... Kurczę, no bo tu musimy zdecydować teraz, kto zacznie. To są bardzo istotne rzeczy.
0: Francja wygrała walkowerem, więc ja proponuję, że skoro oni jeszcze nie zdążyli wybiec na boisko, to niech wybiegną jako pierwsi.
1: Wspaniała inicjatywa. Francjo, zaczynaj. Gracie w związku z tym kółkiem. Gdzie stawiacie swoje kółko?
2: Środek.
1: Mirku,
0: mocna propozycja.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy środek.
0: Lewy środek, okej.
1: Okay. Co na to Francja?
2: Prawa góra.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy dół.
1: Lewy dół?
2: Tak.
0: Robi się interesująco.
1: Kluczowy moment na połowie Francuzów.
2: Lewa góra.
1: Obrona w ostatniej chwili, drodzy państwo. Co na to Norwegia?
2: Górny środek.
1: Górny środek.
0: Aha.
1: Boże, jakie to są emocje.
0: A co na to Francja odpowiada?
2: I prawy dół.
1: I prawy...
0: Tak, widzisz co? Ty widzisz, co się wydarzyło? Mamy zwycięzców Mundialu RMF Max. To jest ten moment, kiedy możemy oficjalnie ogłosić. To jest fenomen socjologiczny, słuchajcie. Francja wygrywa Mundial.
1: Słuchajcie, pierwszy mecz Mundialu jeszcze nie został rozegrany, a my już wiemy, kto go wygra. Tylko w RMF Max takie rzeczy możecie...
0: Francja, gratulujemy.
1: Dzwonić do znajomych, mówić... że to już jest pozamiatane, tu się już nic więcej nie wydarzy. Drodzy państwo, Francja, zwycięstwo Mundialu. Dziękujemy bardzo. Bob Sinclair i Kaiza w RMF Max, I Can't Wait. I za 9 minut 20. Wow.

0: Mundial ma opóźnienie. Tam teraz gra Shakira. A u nas Shakira już była.
1: U nas już była Shakira, a u nas już nawet finał mundialu był. Nie, tak zupełnie poważnie, to mecz otwarcia zaczyna się za godzinę, a obecnie trwa ceremonia otwarcia. Jeżeli ktoś lubi pooglądać również tę artystyczną stronę wielkiego turnieju, to zapraszamy, transmisja już trwa.
0: A dzieje się, jest ładnie, jest wzruszająco, także totalnie polecamy. Ale jednocześnie polecamy zostać blisko RMF Max, bo za chwilę Graba będzie miał dla was najlepszą dyszkę, a po drodze jeszcze sprawdzimy, gdzie imprezować, także w ogóle będzie super.
1: Dzięki za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, pa!
2: Jeszcze tylko jutro i witamy kolejny czerwcowy weekend. Tutaj RMF Max Kraków, Piotrek Świderski i zapraszam was na czwartkowe wydanie Tour de Clubu. Jeśli ktoś już dzisiaj wrzucił na luz, to może po 22 zajrzeć do klubu Studio, gdzie czekać będzie legendarna czwartkowa dyskoteka. O najlepsze z najlepszych hitów na dwóch parkietach dbać będą rezydenci DJ Namtech i DJ Antybiotyk. Z kolei jutro fajny event szykuje się w Hewre na Kasku. Interspecies Communication, otwarcie o godzinie 20, a później na rozkładzie Baklu z Live Actem oraz DJ Sety Insedium, Execute i Vinny the Villain. Wstęp jest free. Zmieniamy miejscówkę i przeskakujemy teraz na rynek, a konkretnie to na Jagiellońską do klubu Four. W sobotę unik impreza z cyklu Money Talks. Start 22. No i jeszcze podkrakowskie Przytkowice. Zobaczmy, co szykują dla nas w Energy 2000. W sobotę gościć na sali klubowej będą DJ i producenta Waveshocka, a na sali dance zespół D-Bomb. Start godzina 21.30.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

0: 9,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl. Twoje miasto, twoja decyzja.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro Sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Zapraszamy. Sprawia.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.
14: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Trwa ceremonia otwarcia 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku na słynnym Estadio Azteca wielkie show potrwa aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA. To pierwsze starcie. Rozpocznie się o 21. Pozostałe dwie ceremonie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Pod wieloma względami będzie to rekordowy mecz.
16: 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę.
15: W Meksyku jest Paweł Żuchowski, a my przypomnijmy, że tytułu mistrzowskiego będzie bronić Argentyna.
14: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Spokojnie, jeśli chodzi o mundial, jeszcze nie było pierwszego gola, jeszcze nie grają, za to my już pogramy najlepsze kawałki przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Dużo ciekawych nowości, muzyczne premiery. No i od razu nowość na miejscu 10 to DJ Hurzel, który właśnie tak zaczyna lato i wakacje. Gościnnie Ultra na T w numerze Moving to the Sun.
13: RMF Max
12: 10, numer 10.

0: House robi trends, świetnie miesza, dobrze tańczy i jest na liście Hot Bands, premiera tego tygodnia. John Sabit i Julia Church czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla Shades of Blue. Jeden z najlepszych, moim zdaniem, kawałków od Johna przez ostatnie tygodnie. Może jutro już w zestawieniu. John Summit wkrótce w Polsce na imprezie Estate of Trends Armina van Burena. A u nas na 9 przy czwartku dobre bity od Gipsa i jego win.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine.

śpiewaj. Dziękuję za wasze głosy w Polsce. No i mamy debiut w tym tygodniu, miejsce 8, jej Drop Dead. Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Kygo kończy dzień na miejscu 7 listy Hot Bands. On też będzie oglądał mundial, no bo przecież reprezentacja jego kraju, Norwegia, gra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz z Irakiem w najbliższą środę, a później w drodze do wyjścia z grupy ewentualnie jeszcze Francja i Senegal. Na pewno nie będzie łatwo. Mundial startuje dzisiaj wieczorem, a my startujemy do szóstki za chwilę na tej pozycji. Holendrzy, Anata, Słoneczne Hausy w numerze Talk to You.
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
19: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
20: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
21: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
22: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
23: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
24: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
25: Mama była smutna i zmęczona.
23: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
26: Zdrowit.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
27: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

kończyć karierę, ale chyba szybko im się znudziło i bardzo dobrze, robią imprezę tutaj jeszcze Eli Oaks w numerze Echo, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę, najlepsze kawałki na czwartek, za chwilę Dub Dogs w klubowym How Does It Feel, ale pierwszą piątkę otwiera Bledka, na dwa dni. RMF Max 5, numer 5.

Trzymamy kciuki na mundialu, jak nie za Brazylię, no to może za Niemcy, tak jak Robin Schulz, jako Niemiec, na pewno będzie kibicować. Jego nowość przed chwilą w RMF Max, Better Times, rzeczywiście przypomina trochę pewien hicior, który lata temu pokazał David Guetta. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands, idzie mu coraz lepiej, może wróci na miejsce pierwsze, bo już tam był, to Alok i jego Dive Into Me.

Alabama, amerykański stan, który może warto odwiedzić. Alabama ten to numer, który czeka na wasze głosy. W tym tygodniu na liście Hot Bands amerykański DJ Moonlight i Fordo. Alabama ten czeka pod rmfmax.pl. Komu się wkręciło, kto głosuje na Hop? Na miejscu trzecim dzisiaj Alok i Khalid, Dive Into Me. Dwójka należała do Dawida. Dawida Podsiadło oczywiście, jego sezon. A kto jest najlepszy? I tutaj niespodzianka, historia się powtarza. Po latach, po sukcesie w internecie Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze. Beauty and the Beat tworzy historię i mamy nową jedynkę. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Polish Believers. Możecie świętować. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze listy Hot Dance. Ciekawe, jak będzie jutro. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jeszcze tylko jutro i witamy kolejny czerwcowy weekend. Tutaj RMF Max Kraków, Piotrek Świderski, zapraszam Was na czwartkowe wydanie Tour de Clubu. Jeśli ktoś już dzisiaj wrzucił na luzę, to może po 22 zajrzeć do klubu Studio, gdzie czekać będzie legendarna czwartkowa dyskoteka. O najlepsze z najlepszych hitów na dwóch parkietach dbać będą rezydenci DJ Namtech i DJ Antybiotyk. Z kolei jutro fajny event szykuje się w Hewre na Kasku. Interspecies Communication, otwarcie o godzinie 20, a później na rozkładzie Backlu z live actem oraz DJ sety Insedium, Execute i Vinny the Villain. Wstęp jest free. Zmieniamy miejscówkę i przeskakujemy teraz na rynek, a konkretnie to na Jagiellońską do klubu Four. W sobotę unik impreza z cyklu Money Talks. Start 22. No i jeszcze podkrakowskie Przytkowice. Zobaczmy, co szykują dla nas w Energy 2000. W sobotę gościć na sali klubowej będą DJ-a i producenta Waveshocka, a na sali dance zespół D-Bomb. Start godzina 21.30.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordat Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Najlepiej słuchać w pracy.
19: Max robi mi dzień.
20: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
2: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: 15 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka!
1: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy? Rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl. Twoje miasto. Twoja decyzja.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Rozpoczyna się mecz Meksyk-RPA. To pierwsze spotkanie piłkarskiego mundialu 2026. Kibice gospodarzy mają nadzieję, że ich drużyna zrzuci klątwę czwartego meczu. Meksyk na kolejnych mistrzostwach regularnie wychodził z grupy, ale odpadał w 1/8 finału.
1: Stało się to narodową piłkarską obsesją i źródłem żartów, frustracji oraz poczucia niespełnionych ambicji. Dlatego kibice nie mówią o niczym innym, tylko o powstrzymaniu klątwy. Słyszymy wiele optymistycznych prognoz, że Meksyk dotrze do półfinału, że pójdzie dalej. Przywozimy dobrą energię, nadchodzą dobre rzeczy i musimy wspierać Meksyk, powiedział kibic z Tijuany.
0: Paweł Żuchowski spotkanie będzie oglądać w Meksyku, a my przypomnijmy, tytuł będzie bronić Argentyna.

Sorry Papi, tak będzie brzmiecie tegoroczne lato, Topic i Becky G. Nasza nowość jeszcze z listy Hobbence, Przemek Grabowski, witajcie po 21. No i wystartował mundial. Czy zrobiło się jakoś tak spokojniej na ulicach? Nie wiem, trzeba by to sprawdzić. W nocy na pewno nie pośpimy, bo większość najciekawszych spotkań będzie odbywać się późnym wieczorem, albo po prostu w środku nocy, albo bardzo wcześnie rano, tak przy wschodzie słońca. Rej raczej się tym nie przejmuje. Piłka nożna to nie jest jej domena, za to mikrofon oczywiście tak. Rej, where is my husband?

bardzo chciała śpiewać, ale nie wiedziała jak zacząć. No to występowała jako kelnerka w Los Angeles. No i w końcu nagrała swój pierwszy singiel Ava Max, przed chwilą jej Salt. Mam dla was nowość, którą polecam w RMF Max. Już tak powoli na wakacje, to Fukaj i Liwka. Chyba znacie, kojarzycie i lubicie. W projekcie Enklawa jest tutaj dużo energii. Polecam wieczorowo. Fukaj, Liwka i Enklawa. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słoneczna energia, czyli Rumors. Mamy czwartkowy wieczór. Kto myśli już o niedzieli, no to może w niedzielę na obiad ponownie rosół, bo to się okazuje, że polski rosół, nie wiem czy słyszeliście, może trafić na listę UNESCO, albo UNESCO, jak wolicie. Potraw takich, wiecie, wyjątkowych, o których świat zawsze musi pamiętać. Wiadomo, nasz polski rosół zawsze najlepszy. Aż zrobiłem się głodny i nie mogę już się doczekać, kiedy będzie niedziela i będzie rosołek.
1: RMF Max. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
11: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind, let me show you to the Max.

Pierwszy raz Damiano Dawid. No i dzisiaj jest ten pierwszy raz. Pierwsza osiemnastka, nie ostatnia, naszej słuchaczki Angeliki. Wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Angelika ma dzisiaj swoje urodziny na maksa. Wyjątkowe, droga Angelo. Z okazji wejścia w dorosłość twoje psie psiułki, przyjaciółki życzą odwagi do spełniania marzeń, no i niezapomnianych przygód w najbliższe wakacje i ludzi, którzy zawsze będą przy tobie, tak jak twoje dziewczyny z klasy. Wszystkiego dobrego i dla Angeli, dla przyjaciółek na świętowanie. Roxy White, chciałam ciebie więcej.

jak on się cieszył, kiedy trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Andy Dust i Zakaria, a teraz duet, który też szybko pojawił się na szczycie zestawienia i mogą tam wrócić. To duet, którego nikt się nie spodziewał, chociaż robili sobie często zdjęcia wspólnie. Martin Garrix i Ed Sheeran mijali się na największych scenach, ale w końcu spotkali się właśnie przy tym numerze. To się jednak wydarzyło. I leci teraz w RMF Max. Repeat it.

0: Ja wiem, że jak ktoś nie jest fanem, to ich pseudonimy mogą brzmieć trochę egzotycznie. Gibbs, Kukon i Jonathan, ale jeżeli ktoś jest fanem, to na pewno ma tutaj swojego faworyta spośród tych trzech. No właśnie, kto wypada tutaj najlepiej? Czekam na wasze komentarze, głosując na liście Hobbends, rmfmax.pl po 22. kawałek, który też ma szansę na jedynkę w tym tygodniu. Od braci z Brazylii Dub Dogs wracają w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
4: Dla ciebie 500 zł.
5: Dziękuję w takim razie.
3: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
18: I po reklamie.

Fox odświeżają stare sample w klubowym bicie How Does It Feel? Przemek Grabowski, witajcie po 22. To jest czas wielu biwaków, tak przed końcem roku szkolnego. Często jeździ się na biwaki, no to ja trzymam kciuki za pogodę na biwaku, żeby nie tylko padało dla wszystkich na biwaku z RMF Max o tej porze. Kongs i Galaxy, no po 22 na biwaku to oczywiście, że jeszcze się nie śpi. No gdzie, no jak?

Fireball, Pitbull i John Ryan. Pitbull robi imprezy w Europie. Będzie w Warszawie. Kto się wybiera? Ale będzie też w Londynie wakacyjnie. No i chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów Pitbulla w Hyde Parku 10 lipca. Każdy może się zgłosić, a nawet Pitbull szuka wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w pobiciu tego rekordu Guinnessa. Myślę, że się uda. Teraz również rekordowy DJ Marshmello. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Where we go?

Dopóki się nie znudzisz, Miu Izalia, jeden z największych polskich hiciorów ostatnich miesięcy. I myślę, że chyba rozpoznalibyście od razu po pierwszej nutce, jak jest. A kto czuje się muzycznym mistrzem, no to zapraszam, bo mamy nowe, także ciekawe muzyczne quizy na rmfmax.pl. Kto rozpozna wszystkie kawałki w naszym quizie po pierwszej nutce, kto będzie najlepszy? Sprawdzimy to dzisiaj wieczorem.

Mam talent, Kasperczyk i Vito Bambino. Teraz hicior mundialowy. Będziemy tego słuchać wieczorami w trakcie mundialu. I tak dzisiaj się zastanawiałem, no jak to jest, jak to możliwe, że na przykład drużyna Iraku jest na mundialu, a Polaków tam nie ma. No nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Może następnym razem. Teraz właśnie ta mundialowa piosenka śpiewa Shakira. Jest tutaj także Burna Boy, a wszystko produkuje sam Ed Sheeran. Naprawdę really. Daj, daj.

Piękna i Bestia po latach wraca na miejsce pierwsze listy Hot Dance, tak? To oficjalnie jedynka dzisiaj. Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer wraca na szczyt. Wszystko po sukcesie w internecie i oczywiście po festiwalowych występach Justina Biebera na festiwalu Coachella. Justin pokazał, że można zrobić show grając piosenki z YouTube'a. Można. Mamy 2026. Liczą się kreatywne pomysły. Teraz modelki. Może to one wrócą w weekend na miejsce pierwsze listy Hot Dance. Lubię cię jak lato.

0: Czy znacie takiego holenderskiego wariata pod pseudonimem Fatima Yamaha? No brzmi egzotycznie, prawda? Bo to przeróbka What's a Girl to Do właśnie tego Holendra Fatima Yamaha. To inspiracja dla Aloka w numerze Dive Into Me. Może jutro będzie ponownie jedynka na liście Hot Bands. A ja wracam z kolejnymi nowościami wieczorowo. Jest to nowy Teddy Swims. Świetnie śpiewa w numerze Mr. Know It All. To przed wami...
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

Nasza nowość w RMF Max. Mr. Know-it-all ma głos, który kruszy beton. To Teddy Swims. I rozwiązano zagadkę, dlaczego Teddy Swims. Swims, bo to skrót od Someone Who Isn't Me Sometimes, czyli pierwsze litery S, W i M, S. No i Swims. Jesteśmy mądrzejsi. Proszę bardzo, nie ma za co. Za chwilę pauza w słonecznym, house'owym Magnetic. Teraz Ed Sheeran wieczorowo.

Count the Clock to Kesha. Mam dla was nowość. Wraca DJ Yearbox, który swój pseudonim wziął od pudełka. No dlatego Yearbox, box jak pudełko, to było pudełko pełne kaset znalezione na strychu dziadka. Jest taka legenda, że to właśnie tam odkrył swoją miłość do muzyki elektronicznej, no bo dziadek nagrywał hiciory Italo Disco, Jean-Michel Jarre, wiecie, takie klimaty. No i zakochał się w takich produkcjach. Yearbox wraca, mam dla was nowość, Babylon.

Cały czas Oskar Cymbs wieczorowo w RMF Max. No i leci czas i żeby zleciało szybko do premiery kolejnych odcinków Rancha. Ja wiem, że wszyscy oglądają, tylko nie wszyscy się czasami przyznają. Ja też nie mogę się doczekać w gruncie rzeczy. No i wiadomo, że już się tam wszystko kręci. Halo, halo, czy są z nami fani serialu Rancho? Kto czeka na premierę? No to wyczekując posłuchamy kolejnego klubowego bitu. Anima już niedługo w Polsce i teraz wieczorowo w RMF Max jego Beautiful.

tańczę, to Klaudia Sadownik, wieczorowa w RMF Max. No i będziemy tańczyć. Gdzie? W Malborku. Kiedy? W sobotę. Dlaczego? No bo przecież w sobotę w Malborku, kolejny przystanek naszego lata na maksa. Wjeżdżamy tam z naszą radiową sceną, z gwiazdami. Będzie nasza radiowa ekipa. Będą relacje także na Instagramie. Zdjęcia z ostatnich imprez sprawdzicie na Insta, ale także na rmfmax.pl. No i w Malborku na naszej scenie na żywo Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra specjalny DJ set z największymi hiciorami z RMF Max. Wszyscy jesteście zaproszeni. Widzimy się w Malborku w sobotę.

Chłód to Asia Tomasik w RMF Max. No właśnie, czy w wakacje czeka nas przede wszystkim chłód? Sprawdziłem prognozę długoterminową. Dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu miejscach rzeczywiście chłodniej, ale po weekendzie idą zmiany, będzie cieplej, w wakacje jeszcze będzie upalnie, jeszcze będzie słońce, jeszcze będziemy mieli dość, jeszcze będziemy czekać na śnieg. A może ktoś już czeka. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Przona.

0: bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Czusz. No i mi też bardzo przykro, że trzeba kończyć. Jak lecą fajne kawałki, to czas zawsze leci trochę za szybko. Ale słyszymy się jutro, weekendowo, wieczorowo. Najlepszy dzień na wyjście z ekipą albo na domówkę. Zapraszam was piątkowo, 20 nasz czas. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości i premiery. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
5: RMF Max.
3: Hit na maksa.
5: Kraków 96 i 7 FM.